Mam kilka światy. Iszłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo całkiem nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewski światy. Choć byś ryuk słowo, choć byś nas to powiedział, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowy niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promienią cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.

0: should be played at high volume.
1: Brat skład 2005, a jak? I hard rap, dokładnie tak, skład z rapą, ta. I hamy z rapą, nesmotry.

miłości. Niedojrzałe grono, wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech, szczęścia porwala za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skrywa je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu. Jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

trawy, róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz w spojrzeniu cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. Zaczynamy audycję Trzy Świty przez najbliższą chodynu i parunacet minut budu z wami na anteni, budu wam puszczaty muzyku w różnych językach, z różnych zakutyn świta, różnych kontynentiu. I to ta muzyka prezentuje no dejaki folkowy, etniczny klimat, no ale czasom też próbujemy dejak mieszanych muzycznych stylił z elektroniką, z rocką, z popą, no i właśnie z tym osnownym folką i etno. No i zaczęliśmy chneszka odtynok od muzyki z Afryki. Słuchaliśmy artystki Abiana, to była śpiwanka rodom z Gany, śpiwanka mała na hołowo Ksenwa Dedende. A teper to kus zmieniamy klimat z takoho teplocho, tropikalnoho na studenej subpolarnej i hamy na Islandiu. Posłuchamy artystu o pseudonimie Ashgeir, to bude śpiwanka pidna hołowką Lane Darmal. A pak posłuchamy po maďarsky śpiwankę ansamblu Au Revoir pidna hołowką Fojovis. No i jak chcete byty ze mną w kontakcie, chcete komentowaty w prямym efirisz, to puszczam wam za muzykę i co się dzieje, no to piszcie do mnie na maila kuba@lem.fm albo piszcie do mnie na gamboknyści na Facebooku Kuba Zygmunt. Też możecie pisać na fanpage Lem FM na Facebooku, też ja doznam, kiedy tam napiszecie. Zatem liszam was teper na paroch minut z muzyczną z porcją muzyki, a pak wertam z dalszą besidą.

I skinczyła się muzyczna pererwa, pusty ujem wam dwie śpiwanki. Pierwsza przed chwilką to była ensemblu Au Revoir z Madziar, to sud ludy. One produkują taką cudową, dynamiczną, folkową muzykę. Słuchaliśmy śpiwankę pod nachołowką Fojowis. Rańsze pusty ujem wam Ash Geira z Islandii, taki solista, wokalista, i to była śpiwanka pod nachołowką Lane Darmal. No i chneska mamy 8 maja 2026 roku i chneska to już mamy 128 den toho roku. Do kincia 2026 liszyło się 237 dny. Prochody 19 tyżden toho roku. No i dny już mamy do uchy. Schid sącia Warszawi chneska ludy male już o 4.53. Zachid sącia był niedawno temu, bo 20.13 znaczy już no, kole to szła pierwsza śpiwanka na anteni. Chneska den trwał w Warszawie 15 chodyn i 20 minut. Był korotszy od najdełszoho 1 chodynu i 27 minut i dołszy od najkorotszoho 8 chodyn i 38 minut. Mamy jeszcze astronomiczny jar i to ta pora roku bude znamy jeszcze przez 43 dny. A teper to znamy bude muzyka. Posłuchamy polskiej artystki z południa Polszczy Basia Giewont. Posłuchamy śpiwankę z jej najnowszej płatni pod nachołowką Czarownice. Pak puszczu wam amerykańską muzyku country, to bude ensemble Beirut i śpiwanka pod nachołowką Elephant Gun.

Słuchali ste ansamblu Beirut z Ameryki, zo zjedynionych sztatiu Ameryki. To była śpiwanka pidna hołowką Elephant Gun. Rańsze pustyłem wam Basiu Giewont i śpiwanku po polsku pidna hołowką Czarownice. No i naszą jem ciu masu różnych świat, jakich dneska praznujemy w druhu 15 maja i 8 maja zarazom. No bo w druhu 15 maja to sztoroka mamy Międzynarodny Den Profesyjnoho Szofera. Jest to dost młode świato, które praznujemy od 2016 roku. No i to den wzniknął z inicjatywy dwóch organizacji. Organizacji profesyjnych szoferiów ta organizacji dorożnych perewoznykiów. W druhu 15 maja wartat po prostu podumaty, że mamy do tych profesyjnych szoferiów, że ich ciły czas nam trzeba i brakuje za tym, koli może dumate nad zmianą profesji, to może te właśnie bez problemu staty się szoferom, bo no trzeba ich ciły czas do transportowania i ludy, i towariu. Tiż przy nachodzi chneska możemy sobie podumaty, poczytaty bilsze, jak naprawdę wychladać profesja szofera i z jakim ma ona łuczyć się problemami, wyzwaniami, no jakie są trudności tak sztodenni w życiu profesyjnego szofera. Związek profesyjnych szoferiów tiż zaohaczać wszystkich, żeby chneska właśnie w ramkach takiego uznania czesty dla wszystkich profesyjnych szoferiów, prywesyty des tam daty, żołtu taku, żołtu linku, żołtu taku wstążku na liwym lusterku swojego auta. Zatim, no pamiętajmy, że w druhu 15 maja mamy Międzynarodny Den Profesyjnego Szofera. No ale to nie wszystkie świata właśnie, jakich dneska praznujemy, bo jeszcze mamy, no paroch bilsze, dwa jeszcze choczu w imieniu tych, pro dwa jeszcze choczu powisty, ale to po krótkiej pererwi. Pered nami muzyka z Tajlandii, ensemble Karabao i śpiwanka pidna hołowką Made in Thailand, a pak poczujemy połemkiwski Club de Mol i śpiwanku Nepiwaniu Wody.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Wertam do was, dorochy słuchaczy, pokorotki muzyczniej pererwi. Słuchaliśmy dwie śpiwanki. Peret chwilką to Klub de Mol był i utwór pod nachołowką na pijwaniu wody, a rańsze pustyłem wam tajsku muzyku po tajsku w takim egzotycznym z naszej takiej toczki z rinia języku, no bo po, no to jest ciłkom inczy język, jak tak jak mamy w Europie, to tajski i to był dokładnie ensemble Carabao i śpiewanka Made in Thailand. Śpiewanka ma angielski na hołowok, ale tak naprawdę to tytry słowa są jedyne ma po angielsku w tej śpiewanci, bo wszystko incze je po tajsku. No, ale jakiem wam powił peret pererwą, że chneska welo mamy pryczyn takich powodów, żeby praznowaty. Mamy Międzynarodny Den Profesyjnego Szofera, ale i też mamy chneska Den Bibliotekara i Bibliotek. No, za tym, kole mamy poseret słuchaczy właśnie pracowniki u bibliotek, to chneska je wasze świato. Pierwsze informacje o profesji bibliotekara to pochodzą jeszcze z czasów takich, z periodu z antycznego periodu po prostu. Świato to tochneska było zainicjowane w Polsce z towarzyszeniem polskich bibliotekariów. No i praznujemy to dokładnie 8 maja. No i chneska na pewno w wieloch bibliotekach prochodzi różne podii związane właśnie z tym, żeby daty czest wszystkim bibliotekarom, którzy pracują w tych bardzo potrzebnych i ważnych miściach. No ale też chneska mamy Światowy Den i jeszcze mamy właśnie następne świato. Światowy Den Czerwonoho Kryża i Czerwonoho Połmisiacia. I no właśnie, Czerwony Kryż to jeszcze kojarzymy, a Czerwony Półmisiac to jest też taka humanitarna organizacja, która bilsze pracuje w obszarach, gdzie żyją muzułmany. W zahali i jedno, i drugie to jest wielki międzynarodny humanitarny ruch, który łączy 100 milionów wolontariuszy w całym świecie, którzy tak same z siebie pomagają innym ludziom, chronią ich życia, zdrowia i tak dalsze. Zatem, kiedy znate do jakich ludzi, którzy robią dla Czerwonego Kryża, no to chneska jest dobra nachoda, żeby im osobliwo prywatni i tak szczyro podziakowaty. No i tylko jeszcze bym mich oczywiście byś dowaty bilsze pro inczy świata, ale to też nie budu. No tak wydłużaty tej pererwy z besidą, może budę pererwa teper z muzyką. Posłuchamy po estońsk. To budę ensemble Carly Strings i śpiwanka pidna hołowką Pychianael, a pak poczujemy połemkiwskie dularowych braciu i śpiwanku pidna hołowką Lisom.

To byli Dularowy bracia i śpiwanka Pidna Hołowką Lisą. Właśnie skończyła się muzyczna pererwa. Słuchaliśmy dwie śpiwanki. Dularowy bracia byli przed chwilką, ale rajsze pustył ją wam jeszcze Carly Strings po estońsku i śpiwanku Pychia Nael. No ale teper i hamę daleko, daleko na inny kontynent, bo choczu wam powisty paroch riczy, paroch ciekawych faktił pro dalszą derżawu ze świta. Chneska i hamę tak, no żeby było kus inakrze, jak pro Kiribati w menu seredu, to choczu powisty pro dejaku wyliku derżawu i wybrał ją na chneska Angolu. Angola jest taka derżawa w południowo-zachidniej Afryci nad Atlantyckim Okeanom. Jest to derżawa, w która ma swoją stoleciu w misji Luanda. Jest to derżawa, w której jest jeden uriadowy język portugalski. Mając swoją walutę, kwanzu, tam płacić w kwanzi. Kwanzi, bardzo ciężko to tak odmieniate po łemkiwsku. Kwanza to jest właśnie w pierwszym przypadku w nazywniku. I też no, Angola to jest i wielka derżawa i też w której no, żyje kus ludy. Bo podla najnowszych danych to około 35 milionów, a powierzchnia jest 4 razy bilsze od Polszczy, bo 1 200 000 jeszcze od początku, bo to jest tak wielkie czysło, że muszę podumaty, bo to czysło ma no, sim cyfr i to jest 1 246 700 kwadratnych kilometrów. Dobry. Powił ją prawilnie, proczytał ją to czysło. No właśnie. I to ta kwanza, którą tam płaciat, to swoją nazwę ma od najdłuższej riki w Angolii. Właśnie rika kwanza ma długość około 960 km i płynie ona z wyżyny Bije i wpływa do Atlantyckiego Okeanu niedaleko stoleci Luandy. Rika jest ważnym transportowym szlakom i dżerełom energii. Właśnie nachodzi się na niej hydroenergetyczne tamy, takie jak Kamambe i Kapanda. No, zatem też produkują w Angolii energię z po prostu z płynuczej wody. Też no, to ta derżawa to nie jest ocean i rikę, ale i też chory. Najwyższą chorą jest Morro de Moko, które ma wysotu 2620 metrów nad morą. I w zahali jest dost wielo to tych chir w Angolii i za to temperatura nie jest tam tak często ekstremalna, bo zimą, a tam, że tam zimą, znaczy w lipcu, w sierpniu, to mają około 16 gradusów na plusie, a litom, który jest w siczny lutym, 21 gradusów na plusie. No właśnie, to te pory roku są tam na oborot, a to za to, że Angola nachodzi się właśnie już na południowi półsferii. I też za to, że są tam wielkie chory w Angolii, to też temperatury takie rekordowe są ciekawe, bo male i czasem mają morozy w Angolii. Najniższa temperatura to nie była tak bardzo ekstremalna jak dla nas, ale dla nich to była, bo to było minus 4 gradusy. Taka temperatura była w miejscowości Mavinga. A najbardziej teplo, najbardziej horiaczo to było w Namibe. Tam pomiryle plus 40 gradusiu. No w Zahali, to landschaft Angolii jest bardzo zryżny ciuwany. Na południe derżawy możemy najty czast najstarszej pustyni świta, pustyni Namib, która no, jest w takich która w takich suchych obstawienach istnieje od co najmniejsze 55 milionów roku. No, ale jednoczasowo na berechu też nachodzą się dołchy, takie spisku plaży, a w chłubyni zemle to są

sawanny, tropikalny, lisy i chory. Zatem możemy wszystkie rody landschaftu takiego w zewrotnikowym klimacie tam najty. No też jak idę pro historię i pro jak takie zabytki Angole, to sąd tam jest proszto besiduwate, o tak wam powiem. Poklasztonyczne zdradzam, puszczę wam muzyku, a pak budu prodążaty jeszcze opowieść pro Angolu. Perednamy muzyka z Rumunii w takim klimacie barże cygańskim, romskim. To budę fanfare Ciokaria i utwir Pidna łówką Asfalt Tango.

słuchaliśmy utworu ansamblu Fanfare Ciocaria. To instrumentalny utwór Małna Hołowok Asfalt Tango. Drodzy słuchacze, trwać program Treświty i besiduje wam ciły czas Jakub Zygmunt, chneska piatny cia 8 maja, no właśnie. I peret pererwą zaczął jem opowieść pro Angolu. Prawi, żem wszystko już powił, że chciał jem pro to tu derżawu, ale jeszcze paro chliczy mi się leszyło, że tykać się historii. Bo peredo wszytkim Angola to je derżawa, która dawniejsze była portugalską kolonią. Niezależnie stąd Portugalii zyskała 11 listopada 1975 roku po 13 litniej wojni o niezależność, która była zakończona podpisaniem porozumienia Alvor. No ale na żal nie było tak wesoło. Tak, bo od 1985 roku przez 27 roki do 2002 roku w Angole trwała chyżna domowa wojna, w której schynuły tysiące ludy. Zatem dopiero od 20 roków to ta derżawa jest mniejsza, bilsza, spokijna i też ma lepsze już takie obstawienie do rozwytku. No ale w zachali nazwa Angoly to też nie jest taka przypadkowa, albo od Portugalciu, bo bere się od imena Korola Ngola, który był takim szefem plemienia, takiej etnicznej grupy Mbundu. No właśnie, zatem Ngola był taki korol w Angolii i od jego imienia wzięła się nazwa derżawy. A tak jeszcze pro ciekawe riczy, bo z Angoly pochodzi taka fryzura, którą znamy jak dredy. I znate, że dredy właśnie to pochodiat z takiej dokładnie stoi afrykańskiej derżawy, no nie dumalibyśmy osobliwo za to, że po prostu kojarzymy ludy z dredami jak to tych, którzy żyją na Jamajci. Ale na Jamajci to precin żyją potomki niewolniki, które były przywezene z Afryki. Zatem właśnie wszystko to się uczy. Jeszcze warto dopowisty prociekawy zabytok, który nachodzi się w stolicy Angole, w Luandii, Fortaleza de São Miguel. Jest to taki zamok, obronny zamok z XVI stolicia, który dominuje nad Luandą, a chneska jest w nim nacjonalny muzej historii wojska. Kiedy już Angola zyskała niezależność od Portugalciów, to zaczęli mieszkańcy tam sospilnosty chromadyty wszystkie pamiętniki portugalskich zdobywców i też właśnie to muzej stał się takim symbolicznym miejscem pamięci o kolonialnej epoce. Właśnie, żeby nie zabyty, że Portugalci tylko dobrocho zrobili, ale że w Sahali, że to ta kolonialna era, no to mała w Sahali na ludy, na sospilnosty, na język, na wszystko bardzo wielkie wlejania i no nie możemy proto to, albo nie możut mieszkańci Angoly proto to zabywaty. No i to wszystko, co projektował ją prototu wyliku, bo 4 razy bilszu derżawu od Polszczy i posłuchamy teper muzykę. Perednamy muzyka z Pidlasza, odpoczniemy sobie teper pry ansambli Hajda Banda, to będzie instrumentalny utwór pidna hołowką Jabloczko.

Skończyła się muzyczna przerwa do rochy słuchaczy. Słuchaliśmy ansamblu Hajda Banda, który pochodzi z Pidlasza. Dokładnie pustyłem wam śpiwanku Pid na hołowką jabloczko. I do rochy. No, dneska mamy to tu 8 den maja. Pomale już kończyć się nam tot den. Przed nami weekend. No, ale i tiż już pomale, bo i już sme po dołchym majowym weekendzie, pomale już dumamy pro wakacyi. Ja tak pomale i spokojnie przypominam, że my tak budeme stryczaty się jeszcze w seredy i w piatnecie, oczywidno jeszcze z Severianą i z Demką, do kińcia czerwca, a pak w lipcu i w sierpniu nie będę programił w priamym efirii i nie będę trzech świtił. Zatem, no, to jeszcze paroch tyżni przed nami, jak dobry rachuju dokładnie sim, ale to właśnie budesz coraz mniejsze i mniejsze toho czasu na antenie z wami, no ale tyż każdy potrzebuje odpoczaty i my tyż czasem właśnie. No i to lipiec i sierpień sud. Takie ma miesiącami do toho. Ale to lem tak tycho, potychonik anonsuju. Oczywidno jeszcze bilsze budu przypominaty pro to na pewno w czerwcu. A poklasz to, jeszcze posłuchamy kuz muzyki, nie kończymy dneska trzech świt i uderochy, przed nami Igor Kucer i posłuchamy śpiwankę pidna hołowką w lese, w temnym lese.

0: Słuchali ste Igora Kucera. To była śpiewanka Pidna Hołowką w lese, w temnym lese. No i to już, jak dodumujete się, była poślednia śpiewanka w naszym odcinku programu Tryświte. Pomale już praszczam się z wami, tyż kończyć się nasz czas na anteni. Dziękuję wam serdecznie, że ste z nami, że nas słuchate, że nas włączate i że lubite to tu muzyku, jaką wam puszczamy. Besiduję i tak za sebe, jak i za Seweryjana i za Demka. No i kończyć się nam to roboczy tyżden, predamy weekend i w buduczym tyżniu czujemy się dokładnie za mną, to opiat dny w Seredu. Zatem żelam wam przyjemnej reszty wieczora, dobroho weekendu i czujemy się, no oto to paroch dny. Ostante zdrowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świta, wieczorem.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

Mówiłem, wszystko muszę przeczytać, bo akurat na dobrą sprawę tego wersza bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mamka mi jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumie. Ale od kto do potem wersy, kiedy ja go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, doryżką, stezeczką, serec swojego świta dyganiając życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na horboczku, o tu, przy jalicy, zbudujemy chyżku. Spokojno, tychiczko budeme sojżyty od czerwiu chrobakiu, rydny lis choronyty. Dwigaj się, chyżku, mirjaj inżynieriu, żeby się nie schozło, murianczysko. Bolad mian ruczkę, bolad mian nożkę, cały dzień chodziłam aż pod tam tu sosnu. Za to serce moje od radosty mlije, bo już na werszeczku wieńczyk zelenije. Spoczywaj, sestryczko, spoczywaj, braczyku, lisa szum nese son, pora odpoczynku. Chru, chru, dyka swynia, chru, chru, idę z ryłą, ciłu mordu, aż po ucha szturiła. Ratyciamy mołotyła, wikłach z lisno tyrmosyła, ciłym lisom, ciłym świtom obnosyła. Hej, hej, sestryczko, hoj, hoj, braczyku, sama nie dwinu to tu igło. A tu, na horboczku, a tu, przy jalicy, zbudujemy chyżku.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchaczy łemkiwskiego radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Zaczaliśmy obzeracz przyrody, przyrodniczą audycję, w której beru was na różne przyrodnicze wandriłki. To po Beskidach, po Łemkowyni, po Słowacji i po Tatrach, okoliciach Krakowa, ta i też dalszych zakutynach Polszczy, Europy i świta. No i dneska pojechamy w Bieszczady. Podumajte sobie pierwsze tak na początek, jak mamy nezaleseny obszyry w werchowych partiach Bieszczad. No sąd to połoniny. I mamy połoninę wetleńską, mamy połoninę caryńską, mamy też werch Tarnyci i Smereka, który też sąd nezaleseny. I jeszcze mamy jedną połoninę, Dźwignacką. Dźwignacka połonina będzie naszym obiektem zainteresowania dneska. Jest ona mniejsza znana turystom, trudniejsza dostępna. Trzeba albo dojechać autem do Mucznoho i odtal iti na połoninę, albo pity na barzdołchu wandriłku od strony Wołosatoho przez Tarnyciu. No i tiszy Dźwignacka połonina ma druhu nazwu, może i barże popularną, dokładnie Bukowe Berdo. Ale czasem besiduje się i jedno i druhe, tak naprawdę chodzi pro masyw hirski w pasi właśnie Bukowo-Hoberda, Szołtyni i trzeciej chory, która nazywa się Dźwignacka połonina. No i budeme sobie wandruaty to tym masywom, to tym chrebetom. Powiem wam kuściok technicznych informacji, jak wychladać to ta czast Bieszczad, jak i też powiem pro przyrodnicze atrakcje, jakie możemy smotryć w tej czasty bojkowskich hir. Poklasz to muzyczna perwa, a pak wertam z besidą.

Wernulysme pomuzyczni pererwi i smechneska w Bieszczadach. Budeme wandruaty pres bukowe berdo. Što to je to bukowe berdo? Jest to chirski masyw w polski czasty Bieszczad. Ma je taki kształt no dołhoho pasma, który idę od północnoho zachodu na południowy schód. I ma je tot masyw try kulminacji. Ma je szołtyniu o wysoti 1201 metriu, ma je też kulminację o nazwie Dźwiniacka Połonyna, która ma je wysotu 1238 metriu i ma je w końcu kulminację o nazwie Bukowe Berdo wysoti 1311 metriu. I bukowe berdo, tak w Zachali, ma je też swoją druhu nazwę Dźwiniacka Połonyna. Zatem tonelem nazwa jednej z kulminacji w masywie, ale też całosty. No, południowo za chidni stok, zbocze bukowoho berda, idę wprost do doliny Terebowcia. Natomiast północny i północno-schidny zbocza idą w perechodiat w takie mniejsze chrebety, medże inczyma obnochy o wysoti 1081 metriu, grandesowoj czuby o wysoti 1028 metriu i mucznoho o wysoti 861 metriu. Bukowe berdo przez taki niewielki perewał łuczy się z masywą kremenia. Z chory, a w osobliwo z najwyższego werchu, możemy smotryć bardzo szeroką panoramę na piłnicz i schód, hołowni na tereny Ukrainy. Chrebetom bukowoho berda, Dźwiniacko i Połonyny idę synej turystycznej szlak na odtynku Otryt Wołosate. No i tot z toho szlaku też idę żółty szlak z Mucznoho, który łuczyć się medże inczyma mniejsze bilsze w okolicach Szołtyni. W niżniej czasty Połonyny to wysota toho masywu maje wynosić dokładnie 1150 metrów nad morą. No to tylko takich technicznych faktów znamy już, gdzie nachodzi się bukowe berdo, gdzie są tam turystyczne szlaki i tak dalsze, a jak przyrodny, czy tak powiedzmy roślinny i geologiczne atrakcje możemy smotryty, powiem wam po krótkiej przerwie.

słuchacie Obzoracza Przyrody. Wernulismy pokrótki muzyczni pererwi. Chneska sobie wandrujemy przez dźwieniacku połoninu, albo inaczej przez bukowe berdo, no i doznajemy się, jak wyglądać to ta czast Bieszczad, taka mniejsze znana, ale i tyż już zyskająca na popularności. Tota połonyna charakteryzuje się wieloma skałkami, jak no bars dołcho one się ciachnut, dokładnie na dystansie 2 kilometrów. Możemy, kole budeme ity, to tym synem turystycznym szlakom, ciły czas budeme szle wzdłuż to tych skałok. Zatim Bukowe Berdo możemy nazwać najdłuższym skalnym chrebetem po polskiej stronie Bieszczad. I od to tych wystających skałok na chrebeti Bukowo-Hoberta wzięła się też nazwa połonyny, wzięła się dokładnie nazwa Bukowo-Hoberda. Bo bojk, który dawniejsze żył w Bieszczadach, no, w ich besiedli słowo berdo odnosiło się do skalistych hirskich chrebetiu, a bukowe to ta część nazwy wzięła się od lisu, jaki rosnę na zboczach w niższych częstach Bukowo-Hoberda. No i oczywidno, już sme powili, że mamy heł połoninu. I to w takich werchowych partiach. Przypomnę, że połonyna jest to miejscowa nazwa na alpejskie murawy, alpejskie i subalpejskie murawy, które są wykształcone nad hirną chranycią lisu w wschodnich Karpatach. Zatem połonyny przede wszystkim budeme smotryty właśnie w Bieszczadach i w ukraińskiej czasty Karpat. No a w innych hirskich chrebetach, w innych czastach Europy, w innych chorach w Zachali, to połonyna nie będzie hosnowana jak taka oficyjna nazwa, ale no budut incze. Zatem połonyna to jest nazwa typowa lem dla toti czasty Karpat. No i też interesujące jest to, że chrebetny czasty dźwieniacko i połonyny też jest porosnene kreaczastą formą oriabyny, co bardzo efektownie wychladać osenom. Kole to właśnie sód czerwony, to te owoce oriabyny i to wszystko wychladać czudowo. Tyż możemy okrem tej oriabyny stwitytyty się z bardzo interesującymi i rytkymi gatunkami flory, jak na przykład z choroszką chłatkim. No i to tylko z takich przyrodniczych informacji tykających się Bukowo-Hoberda i jeszcze paroch takich dobrych rad, to chcę wam powisty pro to od której strony najlepsze wyjdzie na to tu połonynu, ale to właśnie pokrótki muzyczni pererwi.

Chneska wandrujeme sobi prez bukowe berdo, treciu połoninu w Bieszczadach po polskiej storoni. No i na bukowe berdo no możemy pity z dwóch stron. Możemy pojechaty do Wołosatoho i zaczaty barz dołchu wandriuku prez Tarnyciu i Kremeń i pak pity na bukowe berdo, albo możemy zaplanować korotszu wandriuku od strony Mucznoho. Tołdy do Mucznoho musimy dojechać autom. No i zaparkować to auto. W sezonie bywa trudno. Pierwszy taki dost wielki parking nachodzi się jeszcze przed centrum promocji liśnictwa. Drugim wariantem jest liszenie auta przy drodze i na żal jest to dost częsty widok. Ludy bardzo często tak robią i czasem nie jest to bardzo bezpieczne dla ruchu po drodze. No a ostatnim, poślednym sposobem na zaparkowanie swojego auta to jest pidihania do drewnianego chramu Świętego Huberta. Nie jest tam velomiścia i też trzeba wziąć pod uwagę, że auto będzie mocno tak nachrane, bo nie jest tam derew, nie będzie tam tinia, zatem w choriaczy litni den to auto pod chramom Świętego Huberta będzie po prostu no jak tam w Seredynie będzie jak w peczu. No ale warto tak czy siak przyjechać do Mucznoho, pity żółtym szlakom, dost krótko, przez tak no chodynu budeme wandruaty i wyjdeme tołdy w okolicach Szołtyni i budeme w Seredyni toj krasnoj połonyny. Zatem zaohaczam kraśni na litni, ale i tiszy osenny, wisnowy, zymowy wandriuk po Bieszczadach i Nelem po Wetlińskiej, Cycaryńskiej połonyni, ale i tisz po Dźwiniacki, po Bukowym Berdi. I dziękuję wam serdecznie już za uwagę. To wszystko, co przyrychtowałem dla was w chneśnim odtynku Obzeracza Przyrody. Zaohaczam słuchać dalszych odtynków. No i kole chcecie się ze mną skontaktować, zaproponować nową temu, albo pobesidować na jakie hirskie przyrodnicze temy, to zaohaczam pisać na maila kuba@lem.fm. I to wszystko. Zatem trzymajcie się dobri, ostańcie zdrowi i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Hist w radiu LMFM. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Mamy w naszym bursianym studiu gościa. Jest ze mną pan Bohdan Kareł, profesyjny amator, czy amator profesjonalista w swoim fachu. Zaraz się zwiedamy w snycarci, w Rizbi, w Derewi, goryczanym, łosianym, to się też doznamy o chwilku. Witajcie, dobry dzień.
1: Dobry dzień.
0: To które określenia bude lepsze? Amator profesjonalista, czy profesjonalista amator?
1: To, co chce Rizbyt.
0: Dobry. I Rizbą się zanimate już?
1: 33 roky.
0: No to jest profesjonalista, to trafą jest tak jednak, że to profesjonalista. Łosianin, gorliczanin, jak to jest z wami?
1: Urodzony pod Warszawą.
0: To się szczyta.
1: Ale rodzice ze strony mamy i niania z Łosi.
0: Ła, to taki stuprocentowy Łosianin. Nie znam tych głosy, ale na pewno w innych miejscach w ostatnich tygodniach na epidemicznych cmenteriach na Lemkołyni, ale też i poza jej bywszymi hranicami stanuły kresty, jakie upamiętniują tych, którzy pomerli przez epidemię. Czy to w związku z epidemią, jaką mamy teper, to wszystko wyniknęło, o czym opowiemy o chwilku?
1: No w sumie to tak. Trzeba powiedzieć, że to nie na epidemicznych cmenteriach, znaczy na cmenteriach, ale na szybkie były znane jako epidemiczne, nawet miściane były znane jako epidemiczne, jako cmentaria epidemiczne. Trzeba było to po prostu najty po lisach, po kriakach, po potokach, po jarach, po źródłach tysia ludy, żeby wkazali de sód inszy pochowany i w tołdy, jak naszliśmy to szybko, to w tołdy się okazało, że to są cmentery epidemiczne, czy choleryczny, czy morowy. W tamtych okresach to się nazywało jako zaraza morowa.
0: To opowiedzmy, po co ste hladali te miścia i co na nich stanuło?
1: No hladałem po to, żeby postawić tych resty na neoznaczonych, czyli takich, o których nich to nie znaczy. Znali ludzie, ale nie było oznaczone, nie było ani chresta, nic, po prostu nie było ani tablici. Wyniknęło to wszystko z tego, mi znajomy, to jest królowa górna wnioska, kolesy to była królowa ruska, chciał postawić chrest przed kostełom, taki, który w czasie zarazy, w tej zarazy, tej epidemii, która teper istnieje w ubiegłym roku i chciał, żebym mu po prostu ten chrest wyrizbył. No, przywiózł drewo, zrobił mu to, co chciał. Była elegancka odprawa, służba w kosteli, bardzo duże ludy. No i tak bym podumał, że skoro po prostu można zrobić jeden, to może by najty jeszcze inszy miścia i w tych miściach po prostu postawić. I napisał ją program do ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, który w dużej konkurencji, tak muszę powiedzieć, to w tej konkurencji udało się po prostu otrzymać stypendium artystyczne, twórczości i z tego względu napisane zostało po prostu o postawieniu piat morowych chrestów na terenie powitu Horlickiego. No i to ją zrobił.
0: Jakie to dokładnie miścia z te naszle?
1: Ty licz, tam leży około 300 osób z 1831 i 1873 roku. To wszystko jest notowane w księgach parafialnych. Na stupni seło, lemkiewskie seło, pielgrzymka. Pielgrzymci leży, nie znam dokładnie kiłko, ale to cmentir był w sumie częściowo oznaczony, bo na tym cmenterii leży jeszcze paroch z tamtego okresu, czyli z 1900 wieku, 1831 roku, zabyłem jak imeno, pamiętam lew, ale...
0: Parłowicz?
1: Tak, dokładnie. I tam jest jechał po prostu na chorobok i obok tego postawiliśmy tam paru metrów dalsze postawiliśmy po prostu chrest.
0: To tylecz pierwsze, drugie peregrynka.
1: Tak, peregrynka Stawisza. Mhm. Stawisza cmentir w Lisi. Cmentir kompletnie w Lisi na działce Urzędu Gminy z Ujścia Gorlickiego. Liśniczego, którego my spotkali w Lisi, to nawet nie znał, że chodzi po cmenterii. No ale tak to po prostu wygląda. No i następne seło to jest Żdynia. W Lisi 300 metrów wyższe od cmenteria w Żdyni.
0: Powyższe
1: cmenteria, tego komunalnego cmenteria w
0: Żdyni. Koło drogi to jest.
1: Tak, to jest koło drogi, tak. I jedno seło, ropa.
0: I ropa.
1: Tak, i w ropie była sprawa, byłam, że chyba najprostsza, bo z tego względu, że tam pan nam wskazał na swoim terenie, na swojej działce, gdzie to po prostu się znajduje. On te ludzie tam znali i pamiętali o tym.
0: Uporadkujmy sobie. W ropi cmontier to epidemicznie nachodzi się na obszary, czy isoho pola.
1: Na prywatnym gruncie.
0: Prywatnym gruncie. W Żdyni to jest...
1: W Żdyni to jest sprawa skomplikowana, bo to jest teren stadniny koni huczulskich z Rgietowa. Właścicielem tej ziemi jest Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa. I musiałem po prostu pisać prośbę o postawienie tego chresta tam. Musiała wyrazić zgodę to właśnie dyrekcja KOWR-u i dyrekcja stadniny. No i to wszystko się to dość krótko nawet się to dało załatwić i z tego względu można było tam postawić tych.
0: Bez jakie problemy, żeby...
1: Nie, bardzo elegancko po prostu biurokracja funkcjonuje w tym momencie, w pandemii bardzo dobry.
0: Czy w dekotrym z inczym premierii tyle, czy peregrymka?
1: Nie, na przykład Stawisza też był problem, bo na terenie leśnym, ale z tego względu, że to był z urzędu gminy, musiałem napisać zaspodania do nadleśnictwa, że choć u perejchaty do Rochą, tam było do perejchania 1300 metrów, to ja byłem w ichaty paru razy i z materiałami, i z ludźmi, pizniejsze jak było poświadczenia, także napisane podania i one wszystkie po prostu to zaakceptowali. No, bardzo sprawni to piszą.
0: I jak wyglądają te kresty? Jak one są?
1: Kresty to są kresty w formie kresta krzyża, po polsku powiedać, krzyż karawaka. Krzyż karawaka to jest pionowa belka, dwie poprzeczki, jedna górna mniejsza i dolna większa.
0: Już sobie wyobrażam.
1: I to powstało w 1545 roku podczas Soboru Trydenckiego, gdzie dwóch biskupów katolickich, Zachariasz i drugie imię już zabył, ale może sobie przypomnę, wydumało po prostu taki chrest. Jeden z nich wydumał kształt, czyli to tak jak bym powiedział, pionowa belka i dwie poprzeczki, popereczki i do tego drugi wydumał modlitwę. To ta modlitwa była po łacinie. Ja ją to po prostu jak gdyby, znaczy małem tłumaczenia na język polski, takie tłumaczenie jak w tej chwili nie jest praktykowane, czyli modlitwa taka odpędzająca zarazę. Polega to na tym, że jest 15 liter i sim chrestiu, czyli to modlitwa składa się z 25 linijok. Chodzi o to, że 15 literek, sim chrestiu, w momencie jak czytać się modlitwę, jest zaznaczony chrest, to treja po prostu się perechrystyty i to zaczyna się od słowa krzyżu, związane po prostu z chrestą. To ta modlitwa jest bardzo ciekawa, bo nawet odmawiana była podczas odsłonięcia, czy może poświęcenia Chrysta w Europie. Tam było po prostu odczytana była ta modlitwa i nawet księdzu się bardzo spodobała.
0: To jest wyrizblene na tych krestach?
1: Tak, to jest właśnie o tym rodzaju powieści, że to te literki są wyrizblene, ale lem na dwóch krestach. Na tym, co jest w Tyliczu i na tym, co jest w Ropi. A trzy pozostałe mają rizbu taką po prostu, jak ja ją sobie wydumał. To nie jest niż wydumane, to wszystko jest związane z kulturą naszego regionu i z sprawami pandemicznymi, dokładnie z zarazą morową. Jednym z nich jest wyrizblany kwiat konkolu, jako to jest symbol zarazy. Na drugim jest wyrizblany kwiat dzwonu, który też jest symbolem zarazy. No i poza tym kilka różnych symboli, na przykład krzyż nieskończoności, czy krzyż gamma, krzyż dobroci, no i takie różne inne elementy snycerskie.
0: Czy takie podobne, jak to te kresty, już nie pamiętam, jak się fachowo nazywają, to z te wyrizbyli pomieścili na tych...
1: Karawaka.
0: Dziękuję. W Monteriach tu w nazwę okolicy znajdziemy jeszcze desy w Polsce albo w Europie?
1: Nie znam, ale to te chresty właśnie, to, że to zostało na Soborze Trydenckim zatwierdzone przez papiestwo, rozeszło się po prostu po całej Europie i po świecie. To kształt i to ta modlitwa. Kształt na pewno jest, przy czym ja zrobił to po swojemu. Kus jest po prostu przyozdoblone tak na mój gust, ponieważ Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dało mi ciłką
0: Wilnoruku.
1: Wilnoruku, miałem robić też to chodził. No, oczywiście, jakieś bzdurki, ale...
0: Jakiej wielkości są te kresty?
1: No, kresty są... No, najkotry powiedzają, że może za mały, bo to około 1,80 m do 2 metrów, ale ja uważam, że na Lemkowinie wszystko jest w skali ludyny, w skali człowieka. Cerko jest w skali człowieka, chory są w skali człowieka. I kres też powinien być w skali ludyny. Mm-hmm. No musi być wielki, bo to nie Rio de Janeiro.
0: 2 metry to i tak już jest kawałczyk kresta.
1: Tak. Nie, to wygląda bardzo elegancko. One się bardzo fajnie prezentują w lisi, teper nawet przy tej osinnej pochodzi. Mm-hmm.
0: Czy były takie inne jeszcze oznaczenia tych cmonteriów? Czy to krest to jest jedyny teper znak, że w tym miejscu jest to morowy cmontier?
1: W Żdyni znaleźliśmy kamień, który miał otwór. Dumam, że tam ewentualnie mógł być zamocowany po prostu stary chrest albo sztosy po prostu z tym związane. Wstawiszy żadnego śladu, w ropi żadnego śladu, w pielgrzymce, no to wiadomo, no bo to tam jest, to było oznaczone i to było pit zariadom uriadu gminy.
0: A można było, jak już się naszło miejsce z materia, na tej jego hranyci, że jakoś jest otoczone?
1: No to nie było takie proste, bo to trzeba było przy współudziale Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów. Damian Nowak po prostu pomachał mi w najty to na takim ukształtowaniu terenu. Taka specjalna aplikacja, która wynajduje, że sztosy na tym terenie, sztosy się tam po prostu dijały, ale tak czy tak, trzeba było i ty na nogach i najty to oznaczyty, posmotryty, czy to ewentualnie tu, czy tu, charakterystyczne rzeczy, albo zwała ziemi, albo zapadnęna zemla, albo kopec kamieni, różny po prostu rzeczy, które powiadali, że tu sztosy było z tym gruntem, czyli mogło tam sztosy się po prostu dioty.
0: To te wszystkie moroły, cmontery, to te choleryczne, jak te teper naszle, one w oddalinie od cała, prawda?
1: Tak, w oddalinie od ciłką, no jak nahrany ci seła albo desy po prostu w jakimś pary, w jakimś, jakichś rowach nad potiką, no po prostu trudno dostępnych miściach, tam gdy nie chcą chodzić.
0: Tak, do domu ja myślę, żeby to za to, żeby z higienicznych względów, żeby dalej się jako
1: no tak, ta, tak, tak, tak, z tego względu.
0: Zaraza nie rozłazyła. No i pewno też za to, żeby mali taką aneńczą lokalizację, tak się też przyzabyło o nich. Mali ten problem, żeby jak z tego dalej najty ich, zlokalizowaty, jak to było w konkretnych premierach. W Ropi kto se pamiętał, że nas
1: zjechał? W Ropi pamiętał, no w tym, w Żdyni też było po prostu ludę powidale. Jeden powidał, że tu, drugi powidał, że tu. Ale po prostu z takiego organoleptycznego trzeba było przyjechać i organoleptycznie dotknuty tej ziemi i posmatryć, czy to jest akurat w tym miejscu, czy to nie jest w tym miejscu. No, ta wyższa to był podane z uriadu gminy. One mali wyznaczony po prostu, zaznaczony, że to teren, ta działka, to jest cmentir choleryczny. I oto to po prostu się wziął, ale że było to w Lisie, nad leśnictwa Łosie, no to tyle.
0: A Tylicz?
1: Tylicz to ludzie znali. To ludzie znali po prostu, bo tam 300 osób, także to tam poważna po prostu liczba. Mhm.

0: A z jakim odzewem jste się stryczali, jak jste by się duale chodili do jednego, drugiego, trzeciego seła, no bo musieliście raz znajdzie to miejsce pod cmentarii, no może nawet nie pod cmentarii, a tam, gdzie jest cmentir, potem dostać zgodu od właścicieli, jaki odzew na waszą dumku?
1: No, odzew dobry, pozytywny, że po prostu no, wszyscy my zabyli o tym, że stosy takie było, no i teraz sobie przypominamy. Odzew był bardzo pozytywny.
0: Priorytety pamięć o tych miściach.
1: No tak, no, tak to się stworzyło jakosy. Nawet jak im rys był, bo rys był im akurat w Tyliczu, bardzo duże ludy widziło to. Wszyscy byli zdziwieni, że Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu po prostu wyasygnowało na to grosze. Mm-hmm. No, widzieli nie przy pracy po prostu, jak ją robię, bo to było takie miejsce, że ogólnodostępne. Duże ludy po prostu to widziło, na którym je musi po prostu opowiadaty. Zresztą to jest krzyż Karawaka, osto to po prostu chodyt z ciłą tą akcją, czy z ciłą tym projektem.
0: Czy tego roda dziedzictwo spadkołynu trzeba nam promułaty? Bo teraz już będzie lekszy, o wiele lekszy najty do tej miścia.
1: Pięć tych cmenteriów będą oznaczone na mapie GPS-u jako cmentery choleryczne, czyli konkretne punkty będą na nawigacji, na tej współczesnej technologii. Młody ludzie będą zbogli sobie ze smartfonem pity po kriakach i najty po prostu, gdzie stoi tot chrest, czyli jest to miejsce wokół Kotrocho znajduje się cmentir choleryczny, bo one nie są wyznaczone jakimś płotem czy kamieniami. No, powinny być pewnie czas na to, no już czas na to po prostu, żeby to zostało oznaczone lepsze. Ale sam symbol chresta, lem po prostu spróbować porobić jakieś badania inny, żeby jakiś płot zrobić, oznaczyć to. No i to dokładniejsze.
0: Budę dumam spryczyniało, że to najpewniejsze turysty, jak przyjeżdżają, ale pewno i miejscowy będą cię bardziej interesować, co tam je, co się działo, jaka była historia danego seła. Będą cię ciekawe te kilku osób w danej epidemii pomerło, kilku jest pochowanych.
1: No to trafia w księgach parafialnych hladaty, a jeżeli nie ja, to w archiwach na przykład wójt Ropy już dumał o tym po prostu, żeby nie widziało się, czy znamy liczbę. No nie, nie znamy liczby. No, po prostu to ja w księgach parafialnych, a jak nie, to są na pewno w archiwum w Europie.
0: Czyli już to te miejsca zmuszają do jakiegoś ruchu, no, do refleksji.
1: Dumania o tym. No. No, czas taki przyszedł, że po prostu no, to ja pamiętam ty.
0: Czy planujecie iść, czy rozszerzyła ty ten projekt?
1: Nie znam, bo to jest karencja dwóch roków. Można składać po prostu na to samo, taki sam projekt, czy podobny projekt dwa roky.
0: Może kto się sam z siebie poczuje, poczytać o tym, coście zrobili, zachoczę, żeby w jego seli takie sztosy się naszło.
1: W każdym seli to jest. No, w każdym seli cmentir był. To

0: Na ulicę po prostu.
1: Ale taka forma upamiętnienia może przyjdę do was zahołosyć się.
0: A jak się zahołosyć? No tak, no to chętnie pomoże.
1: A pójdź to jeszcze, kto był przysutny na, może nie na montażu, ale na jakim poświadczeniu, bo rozumiem, że to w formie poświadczenia było kolesty, tak, pomieszczali za te kresty.
0: Poświadczony był chrest w tym w Żdyni. Tak, no tam było obecnych paru osób z Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, z Zagrody Maziarskiej, kilka znajomych. Poświadczenia dokonywał prawosławny świadczennik.
1: Otec Jarosław Grycz.
0: Tak, tak, no? Otec Jarosław Grycz, w stawiszy grekokatolicki i katolicki. Otec grekokatolicki.
1: Otec Czuchta.
0: Z Wysowej, może? Czuchta, tak. Jarosław Czuchta. W Ropi proboszcz, nie znam nazwiska, proboszcz z Ropy. I w pielgrzymce z Dubec, Roman Dubec, doktor Roman Dubec.
1: A tak własny byli też na dekotrym poświadczeniu?
0: Tak. No z uriadów gminy, to jest Osik Jasielski, czy wójt z gminy Ropa.
1: Powiedzieliście, że w tyle, czy rysbyliście na miejscu, tam, tak, gdzie sy w celi, a inne kresty robiliście w sobie, ma te warsztat, jaki?
0: Tak, no, warsztat, to wszystko było, znaczy drewo było kuplone, no bo było po prostu w tartaku.
1: Jakie to drewo?
0: Drewo świerkowe, było belka o przekroju 120 na 120 mm, struga na czterostronnie.
1: A czemu jak raz smerek jest najlepsze?
0: No tak mi doradził po prostu pan. No czy można było skorzystać z dubowego, ale to i koszty byłyby większe i po prostu...
1: A jest różnica?
0: No w żywotności drewa na pewno.
1: A kiedy to samo rizblinia, to jako sobie miakrze, twardsze?
0: Wolibym w dubie rizby, tychocki twardsze, bo smerek jest po prostu drewą bardzo takim... ciaskosiarnym rizbyt, bo jest sód pola miękki i twardy, czyli przyrosty letnie i przyrosty zimowe. O, tak było, że ono technologicznie powiada o tym o drewi. Źli się rizbyt w drewach generalnie iglastych. A w drewach liściastych, czyli takich jak dub, tam lepsze się rizbyt. No ale tu kwestia po prostu i najdienia dobrego materiału dubowego tak na prudko i przygotowania go, tak, że to było nie takie proste.
1: Czy to drewo musiło do jak leżak łaty skorsze?
0: Toż to ja ją kupił, tak, to na pewno było sezonowane, piśnicze było w suszarni i na kińce było po prostu wystrugane czterostronnie.
1: Piśnicze da czym z tej impregnuale może?
0: Tak, było impregnowane specjalnym takim seretką na bazie benzyny ekstrakcyjnej i kurs podciągnęty ropą skalną, taką kopaną ropą.
1: I na kilka roku ma je to starczyć?
0: Znam kilkanaście na pewno. No ale to w międzyczasie to ja będę pojechać i kurs pędzlą popracować. I jeszcze raz pociągnuty, żeby to... No bo drewo po sezonie po prostu zmieniać, krótyć się, no tak się z tym różne dzieje. Różne dzieje.
1: A co jeszcze rizby te?
0: Co rizby? No rizby różne rzeczy. No ostatnio w Litii miałem bardzo ciekawą propozycję. Zatelefonowała pani z Muzeum Narodowego z Krakowa, czy bym nie chciał wyrzeźbić kopii krzesła według projektu Stanisława Wyspiańskiego z 1904, przełomu 4-5 roku dla Muzeum Narodowego. Ja mówię, że no bardzo chętnie, proszę mi pokazać tylko zdjęcie i będziemy robić. No to zaprosili mnie po prostu, żebym przyjechał do nich do Krakowa. Przyjechałem tam do nich do Krakowa. Mebelek w kazali. No mebelek prosty, jak dla mene. Ale chodziło im po prostu o czas. Ja im powiedam, że ja mam tu swoje chresty do zrobienia, to tymorowy z tego projektu, także za bardzo się na morzu tym zaniaty tak do kińcia, ale morzu to też to jest snycerką, to jest do wykonania dla snycerza, to ja morzu to zrobić. No to się zgodzili, bo oni mają tam swój warsztat, więc oni zrobili całą konstrukcję, a ja zrobił snycerku, po prostu do Opertia, do tego kresła. Kresło bardzo nowohitne, zresztą proponuję poczytać na temat mebli wyspiańskiego. Katastrofa. Ale pilniałem się zadania, no i zrobiłem to, co było wernisaż, już nie pamiętam kolej, a piżniszcze zostają zaproszone na warsztaty dla dzieci i dla dorosłych w holu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie wczułem dzieci i ludy obiektów okresła, jak się rysby, no po prostu podstawowe rzeczy z rysbienia, z snacerki.
1: Ja sobie pamiętam, że przed paroma rokami też braliście uczest w warsztatach master tradycji, jak my to tak, tłumaczymy.
0: Też z programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
1: i to chyba było realizowane przez Muzeum Dworek Karwacjanów w Gorliciach, do jak uczennicy, szkolary, których jste mali tołdy, prodążają rysbiarsku.
0: No, cały czas po prostu telefonują do niekoli następne zajęcia, ale przez tamto drik nie było nic, bo to tak jest, jak jest. Jest epidemia, czy quasi-epidemia, czy pandemia, nie znam, jak to nazywaty. W każdym razie, czy epidemia strachu, bo to też tak może być.
1: A to każdym... zima, ale bakcyla, znaczy, a to ty, wasze szkolary.
0: Tak. Oni po prostu chodzą, no ale to tak, no, niektórzy z nich mają dity i to wszystko jest takie powiązane, no po prostu... Dity, rodzice, piznisze kontakt taki, żeby po prostu nie było żadnych problemów, żeby niech to od nikogo się po czymś tam nie...
1: Ciężko się zorganizować te prace, no, taki
0: ciężko,
1: mamy czas.
0: Ciężko jest, bo to dity, no nie wiadomo, jak będą jeszcze wczeny, w tamtym roku byli wczeny po prostu za internetowo, zaocznie.
1: Ale kiedy by była możliwość, to chodzę te dalej predałaty, to
0: tak,
1: co,
0: no nie,
1: swoje
0: no, to,
1: znania.
0: To ja to po prostu lubię. Ja lubię po prostu, jak dach to chodzę. Mm-hmm. W każdym momencie, no, jak jest tylem taka potrzeba, to chętnie. No, bardzo często wyjeżdżam na różne jarmarki, na różne pokazy, de. Wkazuję, jak się robi, i pozwalam, daję dołoto do ruky.
1: Próbuję.
0: No i próbuję.
1: Czy w jakim najbliższym czasie może będzie jaka wasza wystawa waszej roboty?
0: Oj, nie znam, bo ja tak rzeczy no, za dużo nie mam swoich. One desy tak po świecie chodzą.
1: A ty macie może fanpage na Facebooku, żeby odesłać?
0: Nie znam, o czym do niej powiedziesz.
1: Okej, okay. To omieniamy. To jeszcze len powtórmy, w ramach jakiego projektu robiliście to ty kresty i przez kogo to było finansowane?
0: To się nazywało Krzyże Morowe. Finansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu jako stypendium artystyczne twórcze.
1: Dziękuję za besidę.
0: Dziękuję.
1: Jest w radiu LMFM.

LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiuskie radio. LEM FM, rusyńskie radio. LEM FM.

0: Perychlet tyżnia portalu LMFM.
1: O ruskim kresturii odprezentowali monografię o rusyńskim narodnym teatrii. Autor listy Petro Medwit. W dniach 18 aż 26 aprila 2026 roku w ruskim kresturii prochodził 58. dramatyczny memoriał Petra Ryznycza Diadi. Podczas tych dni publika mogła widzieć do kilku inscenacji i dramatycznych kolektywów, które na festiwali prezentowały się. Jak informowała agentura Ruten Press, pośredni wieczór memoriału, niedziela 26 aprila, był przyświęcony prezentacji i monografii pod nazwą Ruski Narodny Teatr Petro Ryznycz Diadia, 50 roku, autora Diury Latiaka. Idea była już w 2021 roku. Prezentację odkrył dyrektor Rusyńskiego Narodnego Teatru Petro Ryznycz Diadia, Sławko Oros, który wieczór i moderował. Jak przypomniano, idea, żeby zrobić taką monografię i odprezentować jej, była jeszcze w 2021 roku, kiedy teatr świadkuło 50 roków. No to projekt musiał czekać na realizację jeszcze dalszych 5 roków. O kneści i koncepcji besidło autor Diura Latiak, który podkreślił, że monografia przedstawuje świadectwo roboty Rusyńskiego Teatru, jaka tyrwat pił stolicia. Latiak besidłał o ważności teatru pro narodnostnu komunitu, o fazach i różnych statusach tego teatru, który ma pereszał za 50 roku, ale i o entuzjazmie aktorów, reżyserów i dalszych osób, które tworzyły teatr i których wekrzyna jest pomianuta w publikacji. O teatrii besidłała i Iryna Hardy-Kowaczewicz, rusyńska pisatelka, jaka była w teatrii prysutna od samego początku. Na kinciu przychowarył się za nowynarsko-wydawatelską instytucję Ruskie Słowo, która jest wydawatelem publikacji, dyrektor Borys Warga. Ruski Narodny Teatr Petro Ryznycz Diadia. Ruski Narodny Teatr Petro Ryznycz Diadia jest pełnoprofesjonalnym teatrem wojwodyńskich Rusyniów. Jego początki są powiązane z wystąpieniami na dramatycznych memoriałach od 1969 roku. Nazwę ma je po rusyńskim teatralnym diatelowi z początku XX stulecia. Oficjalno jak amatorski teatr był osnowany w 1980 roku. W 2003 roku część teatru była transformowana na profesjonalny ruski teatr Petro Ryznycz Diadia. Teatr za 50 roków odpremierował mnoho pies mistnych wojwodyńskich rusyńskich dramaturgiów, ale i klasyku świtowego repertuaru. O Rusyny budu świadkułatych miszkolcy. Autor listy Petro Medwit. Wszedrżawne rusyńskie samosprawowanie w Madziarsku i Todrik, jak już stało zwykłym, w miesiącu maj organizuje rusyńskie nacjonalne świato, jakie jest kapczane i z peredawaniem premii imienia Antonija Chodynki. Każdy rik to ta podija prochody w inczym miści. Todrik, organizatory rusyńskiego nacjonalnego świata, wybrali sobie pro swoju podiju stoliciu Borszocko-Abowsko-Zemplińskoj Żupy, misto Miszkolc. Rusyny się na torżestwo zejdą w sobotu 9 maja 2026 roku i podija bude prochodyty w prostorach Miszkolskiej Grekokatolickiej Osnownej Szkoły. Tohorycznym pokrowetelom podii je Wiktor Kramarenko, nowo wybrany przedstawiciel Zniuch Parlamenti Madziarska. I z światocznym prychoworom wystupit i Laura Dienei, zastupnik upownomoczenego pro prawa narodnostnych mężczyzn Madziarska. Rusyńskie nacjonalne świato pocznę modlitwą akafistu, który bude odprawlaty otec Gejza Juhas, generalnej wikary Miszkolskiej Grekokatolickiej Jeparchii. W ramach kulturnego programu budu du czas nachodny wydite wystuplinia ditej i z niedalekoho rusyńskiego seła Muczoń, a tak samo i wystuplinia miszkolskiego rusyńskiego tanecznego kolektywu. W ramach programu, jak już było wspomnuto, odbude się i peredawania premii imienia Antonija Chodynki od wszedrżawnego rusyńskiego samosprawowania. Chmer rusyński poet i śpiwak Wasyl Matowa. Patriot swojego kraju. Autor listy Petro Medwit. Jak informowało rusyńskie literaturno-kulturne obszczestwo u witorok 28 aprila 2026 roku u wici 66 roków, chmer rusyński poet, śpiewak, patriot swojego kraju Wasyl Matowa. Narodził się Wasyl Matowa i w seli Iwanowci Mukaczowskiego rajona 10 marca 1960 roku. Absolwował studii na Użhorodzkim Technikum Elektronicznych Zariaczeń. Pracował jak technolog inżynier u swoim wystudowanym fachu. Od 2005 roku był 10 roku śpiewaką u Zakarpackim Akademicznym Narodnym Chori. Wasyl Matowa był twórczą duszą. U wici 40 roku począł pisać wersze. Pisał po rusyńsku, ale i na ukraińskim, a rosyjskim języku. Wyszło mu do kilku poetycznych zborników, między którymi może wspomnianuty po rusyńsku wydany zbornik Stychiu. Pierwszy i nieposlidni storinki. Rusyńska ikonka. I dnes czas taki. U 2006 roku stał laureatem ruskiej premii. U 2010 roku stał peremoszczą konkursu Użhorod Misto Sad. Lubił Użhorod, w którym żył. Lubił i ciłe swoje rodne Podkarpatia. Był jednym z bliskich przyjaciół koryfeja współczesnej podkarpackiej rosyjskiej poezji Iwana Petrovcija. I często ich w jedno może było strytyty w sklepie z knychami Petrovcija, który miał nazwę Bołt Fajni Knychy. Po śmierci Petrovcija w 2016 roku Wasyl Matoła jeszcze utrzymał Bołt aż do 2021 roku. Błażeny pokój i wieczna ja pamięć. Lemkowina Ultra Trail w partnerstwie z Akademią Leona Koźmińskiego. Autor wisty Natalia Małecka-Nowak. Akademia Leona Koźmińskiego, jedna z najlepszych biznesowych uczelen w serdynno-wschodniej Europie, zaczęła współpracę z organizatorem zmagań Lemkowina Ultra Trail. To te hirskie zmagania znane są w całej Polsce, mają też swoją renomę w Europie. Partnerstwo spojuje sport, edukację i sospilnist, a też region Lemkowiny, co stanowi ważny kontekst całej podii. Porozumienia współpracy podpisali rektor Akademii Leona Koźmińskiego, profesor doktor habilitowany Grzegorz Mazurek, ta Krzysztof Gajdziński, dyrektor zmagań. W centrum znajduje się hołowni Lemkowina Trail, najbardziej znana podia w portfolio organizatora, ale współpraca obnima też dalsze inicjatywy rozwijane dookoła sospilnosti zaangażowanych w sport i aktywnist pod odkrytym nebom, jak maraton Wigry na Suwalszczyźnie czy cykl bicyklowych zmagań Warsaw Gravel Series. Lemkowina Trail od roku przytycha biegaczy unelem skalą sportowego wykliku, a też wyjątkową scenerią zmagań. Trasy wedąc przez chory, w wielkiej mierze wzdłuż hołownego beskidzkiego szlaku. Organizator stara się też wskazać region jak autentyczny, spokojny i mocno osadzony w naturze. Cytuania. To prostyr, który asocjuje się z tyszą, krajowydą, lemkiuską spadkowyną, derewianą architekturą, a też z przyrodniczo cinnymi obszarami. Lemkowina od samego początku to było sztosy wece jak lębichowe zmagania. Besiduje Krzysztof Gajdziński, dyrektor zmagań. To zaproszenia, żeby doświadczyć nyski Beskid, wyjątkowy region z jego krajowidem, historią, lokalnością i atmosferą. Barsia tiszu, że we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego możemy złączyć świat sportu z edukacją i współpracą z sospilnictwem, a nasze doświadczenia zostawyty z naukowymi narzędziami ociny. To partnerstwo przyniesie realną wartość tak dla uczestników podii, jak i dla regionu, podkreślał. Współpraca Akademii z Lemkowiną Trail maje maty szerszej wymiar jak lem prysutnist marki na sportowi podii. Akademia zrychtuje raport wylejania Lemkowiny Trail na region, proanalizuje go z sospilnej, wizerunkowej i lokalno-ekonomicznej perspektyw. Badacze Akademii mają już doświadczenia w tego roda projektach. A w 2025 roku razem z Fundacją Warszawski Maraton opracowali raport, jaki wskazał ekonomiczne wylejania warszawskiego maratonu i warszawskiego półmaratonu na stoliciu. Wskazał win, jak wielką wartość dla miasta i jego mieszkańców robią biegowe podii. Rynolegli ensemble Lemkowina Trail bude merytorycznym podparciem dla podyplomowych studii zarządzania w sporcie. Wnesł do programu wczynia praktyczny pit-hit związany z organizacją silnej, rozpoznawalnej sportowej marki i budowaniem zaangażowanej sospilnosti przy podijach. Cytuania. Bijania daje energię, wczyt konsekwencji i wkazuje, jak wiele może osiągnąć zawdiakę systematyczności. Barsnia tiszet partnerstwo z Lemkowiną Trail. Podijom, która spaja sportowe ambicje z autentycznym doświadczaniem miścia. W Akademii Leona Koźmińskiego mamy aktywną, zaangażowaną wspólnotę i z dobrym dijuczym Koźmiński Runners Club. Za to takie pouczenia sył jest dla nas naturalne. Uczymy aktywni z relacji i wartości, które są nam bliskie. Powiedział profesor dr habilitowany Grzegorz Mazurek, rektor Akademii. Akademia Leona Koźmińskiego jest samodzielną, finansowo niezależną, niepubliczną uczelnią. Oferta obnima różne programy pierwszej i drugiej stopni studii, podyplomowe studii, MBA czy doktorskie. Maje polskie i uznane w świecie akredytacji. Zanemat wysokie miejsca w światowych i drżawnych edukacyjnych rankingach. Od 2009 roku Akademia nieprzerywno znajduje się w rankingach Financial Times jak jedna z najlepszych uczelen świata. Kiedy swobodna Europa wysyłała po rosyjsku. Autor dopisu z historii Petro Medwid. To te skorysze narodzeny jeszcze pamiętają, że za bywszego reżimu się necenzurowane informacje słuchali wdiaka Radio Swobodna Europa. Było to jak raz przed 75 rokami. 1 maja 1951 roku kolesia z Mnichowa ohołosyło czechosłowackie wysyłania toho radia i pierwsze reczenia w czeskim języku było Klicze hołos swobodnej Czechosłowakii, radiowa stacja Swobodna Europa. Radio od swojego początku wysyłało i wysyła w niedemokratycznych reżimach albo w krainach, w których jest deficyt demokracji. Czechosłowackie wysyłania się po rozdzieleniu republiky rozdzieliło na wysyłania czeskie i wysyłania słowackie. Postupno, kiedy to te dwie krainy dozrili na demokrację, były to te wysyłania zakończone, ale jeszcze i dnes to radio, finansowane amerycką władą, wysyła w mnohych krainach i w mnohych językach. No mało kto zna, że i Rusyny mali swoje wysyłania Radia Swobodna Europa, choć lem krótki czas. Było to w roku 1954, kiedy to radio ozwało i ku Rusynom. Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy w egzili. Jak znamy, po II światowej wojnie Rusyny były ukraińzowane i największa część rusyńskiej terytorii, Podkarpacka Ruś, była anektowana Sowieckim Sojuzom. To wyklikało ostrą krytykę i między naszymi krajanami, które żyli Ameryci. W 1951 roku była w Hamiltonie, w kanadzkiej prowincji Ontario, Waselom Fedynciom, jaki żył w rokach 1890-1982, osnowana Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy w egzili. To ta rada późniejsze przeniosła swoje biuro z Kanady do miasta New York w Spojennych Stanach Ameryki i stała członem Rady Swobodnej Czechosłowakii w egzili, jaka istniała od 1949 roku aż do roku 1968, choć i późniejsze była obnowlana i działalność i w 1993 roku, kiedy wynikły okremy Czeska i Słowacka Republika, transformowała się na Radę Wzajemności Czechów i Słowakii. Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy, która istniała tak samo do 1960 roku, wydawała po rusyńsku, ale łatynką żurnal, który miał nazwę Rusyn, Rusyn, Rutenian. Tot żurnal wychodził od 1952 do 1960 roku i ostro krytykował aneksję Podkarpackiej Rusy Sowieckim Sojuzom, ale tak samo zabronienia działalności grekokatolickiej cerkwy. Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy jak polityczny i egzilowy organ pomachała Centralnemu Komitetu Podkarpackich Politycznych Biżęciu, który wyniknął u niemiecku i to przede wszystkim w organizacji toho, żeby polityczne biżęci hołowno-rusyńskiego pochodzenia mogły odejść do Spojennych Stanów Ameryki. Rusyńskie wysyłania Radia Swobodna Europa. No i jak raz Rada Swobodnej Podkarpackiej Rusy w egzili poczęła tyskaty na Radio Swobodna Europa, żeby czechosłowackie wysyłania nie było len po czeskie i po słowackie, ale i po rusyńskie. Rada cały czas była tej pozycji, że Rusyny są okremym narodom i wystupała za to, żeby Podkarpacka Ruś wernuła do składu Czechosłowakii. Nawet w tym czasie ani Spojenne Sztaty Ameryki nie przyznawali aneksju, terytorium Podkarpackiej Rusy nie brali za sowiecku, ale za czechosłowacku. I tak w 1954 roku poczęły z Mnichowa, pod czechosłowacką redakcją, hołosety się i rusyńskie wysyłania Radia Swobodna Europa. To wysyłania nie mało długi żywot, wytrymało lem rik, ale i to kurty czas jest pro nas wyznaczny, bo i to wysyłania koleś legendarnego radia potwierdzało, że świt znał o Rusynach, o ich doli, a i znał i o Podkarpackiej Rusy, którą sobie Moskwa po II światowej wojnie wzięła bez zgody Rusyniu. Po rozdzieleniu Czechosłowakii redakcja rozdzieliła się. Czeskie wysyłania przedłużało do 2002 roku, słowackie do 2004 roku. No i tu dalsza interesność. Oficjalne dane Radia Swobodna Europa piszą, że w rokach 1993 aż 2004 istniało pod słowacką redakcją i rusyńskie wysyłania pro Praszywszczynu. To te dane będziemy dalsze badaty i prowiriłaty. Понеділок, 4 мая 2026 року. Греки новим меншинам в Польщі. Автор вісти Наталія Малецька-Новак. В четвер 30 квітня апреля Польський Сойм схвалив уставу, в котрій поширили список національних меншин в Польщі. Статус національної меншини надали грекам. Проти ті регуляції були посли конфедерації. Za ustawą głosowało 419 posłów, 20 było proty, a 2 posłów wstrzymało się od głosowania. Proty regulacji były wszystkie posły z Konfederacji, które głosowali, 2 posłów z Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosław Kaczyński, 2 posłów Kruszka Bezpośrednia Demokracja i 2 posłów Kruszka Konfederacji Polskiej Korony. Skorsze na plenarnym zasiadaniu według Sejmowej Komisji Nacjonalnych i Etnicznych Mężczyzn Wanda Nowicka, kole przedstawiała projekt nowelizacji ustawy, wkazała, że jego suciu jest uznaty Hrekiu za desiatu nacjonalną mężczyznów Polszczy. Szerokie poparcia w Sejmie z protył Konfederacji ustawa idzie do Senatu. Cytowania. Przypominam, że to ustawa o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach, która w Polsce była przyjęta wece jak 20 roku temu, w 2005 roku, Doteper nie była zmieniana, by sidłała Nowicka. Dodała, że za projektom zagłosowały wszystkie členy komisji i tak samo wieryt, że zagłosują za nim Sojm, pak Senat i że zdobude podpis prezydenta. Nowicka przypomnęła, że za nacjonalną mężczyznę może uznać grupę, która jest męża od zachału co wspólnoty w Polsce, odróżnia się od tej wekrzyny i zachowuje swój język, kulturę, tradycji, a przedstawnicy żyją na terytorii Polski wece jak 100 roków. Cytuania. Przypomnulem, że pierwsze Greki, co było udokumentowane, pojawiły się w Polsce w XIV stuleciu i w Lwowie odnotowali dijuczego greckiego kupcia. W czerchowych stuleciach przysutność Greków była coraz większa, a zwiększyła się po upadku Konstantynopola w 1453 roku. Dowęło to do utworzenia czyslennych diaspor, między innymi w Lwowie, w Zamości, Poznani, Kaliszu, Lublinie, Mohylowi, Warszawic, Gdańsku, referowała Nowicka. Dodała, że to aktywni handlowali winom, orientalnymi towarami i połotnami, przy tym furt praktykowali swoją dostomeninist. Podkreśliła, że teper grecku mężczyznu tworzy 5 tysięcy gromadian, z czego prawie wszystkie podla powszechnego spisu deklarują tchosnowania greckiego języka. W odniesieniu do naśladstw projektowanej regulacji zaznaczyła, że podporę są spilną i kulturną grecku spilnotu i zwekrzyt wydym z Greków w publicznym życiu. Doktor habilitowany Stefan Dudra, grecka spilnota w Polsce ma wielowikołą udokumentowaną historię. Kwestia charakteru greckiej sospilnosti i jej kwalifikowania się w świetle ustawy była przedmiotem szoru analiz i ekspertyz, żeby prowiryty, co spełniać nieobchidne wymogi do tego, żeby nadać jej status nacjonalnej mężczyzny. Opinii w tej obszary dali meryńczyma profesor doktor habilitowany Grzegorz Janusz, profesor doktor habilitowany Antoni Mironowicz, doktor habilitowany Stefan Dudra, profesor Zielonogórskiego Uniwersytetu, co profesor doktor habilitowany Mirosław Dymarski. Cytuania. Osobliwo ważne znaczenie ma analiza doktora habilitowanego Stefana Dudry, w której badacz odtwarza nepeleryunii sterowania osadnictwa ta dialnosty Greków w regionie Zgorzelca. Czytamy w druku nr 2460 komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach i o regionalnym języku. Pierwsze udokumentowane osylenie się Greków w tym mieście datowane jest na 1916 rok, kiedy internowano żołnierzy 4. Korpusu Greckiej Armii razem z rodynami. Naukowe i archiwalne dokumenty, w tym materiały Korolewsko-Pruskiej Fonograficznej Komisji, potwierdzają istnienie w tamtym regionie bohatego kulturnego i sospilnego życia greckiej sospilnosti. Doktor habilitowany Stefan Dudra jednoznacznie podkreśla, że współczesna obecność Greków w Polsce nie może być redukowana wyłącznie do bieżącej migracji z 40-tych roków XX stulecia, bo wspólnota fungowała na polskiej ziemi o wiele skorsze i stanowić historyczną grupę o udokumentowaniu wielowikowej dostomenności. Autor opinii wskazuje, że Greki w Polsce zachowali nepereryunist funkcjonowania i aktywno wyrażają swoją dostomenność przez czyslenne sospilno-kulturne organizacje i religijne praktyki, w tym w ramach Polskiej Autokefalnej Prawosławnej Cerkwy. Koniec cytowania. Poparcie dla projektu zapowiadały parlamentarne kluby Gromadziańskiej Koalicji i Prawa i Sprawiedliwości, Polskiego Narodnego Stronnictwa, Liwyci i Polszczy 2050. Witold Tumanowicz z Konfederacji od początku podkreślał, że jego klub nie poprze ustawy. Cytuję. Podla tego projektu ustawy Greki ostaliby 10. w Polsce nacjonalną mężczyzną. To oznacza, że czerchowa grupa otrzyma katalog praw, który przewiduje ustawa o nacjonalnych i etnicznych mężczyznach. Besidujemy o środowisku, które czysły dla 5,5 tysiąca osób, a koszt dla budżetu dżawy estymowany jest na około 800 tysięcy złotych na rik, besidował Tumanowicz. Ustawa trafia teper do Senatu. Witorok, 5 maja 2026 roku. Nowa wysokoszkolska chrestomatia przedstawuje współczesną lemkiewską poezję. Autor dopisu Petro Medwid. W tych dniach z druku wyszła nowa publikacja, której autorem jest wysokoszkolski pedagog, literaturoznatel, docent Walerii Padiak, który uczy na Instytucie Rosyjskiego Języka i Kultury Priaszywskiej Uniwersytetu w Priaszowie. Lemkiewski tryptych na wyhnaniu, soczasna poezja Rusyniu Polszczy. To przyrucznik chrestomatia pro studentów rosyjskich oddzielin na Uniwersytetach Europejskiej Unii. Recenzentami nowej publikacji Padiaka byli emerytny profesory Elejno Rusynko i Paul Best, jak i dr Bohdan Horbal. Przyrucznik powstał z potrzeby. Jak pisze autor usperec słowi nowej publikacji, ta kniha wyrosła z akademicznych lekcji, które Padiak czyta na Rosyjskim Instytucie w Priaszowie. W ramach specjalizacji rosyjski język i literatura studenty mają i powinny przedmiot współczesna rosyjska literatura. Jak dalszy autor pisze, ryszył metodologiczny wopros, czy w ramach tego przedmiotu, który za jego słowami ma nieproporcjonalną czasową dotację w porównaniu z godzinami rosyjskiego języka, Maje być obiektem badania lem rosyjska literatura w hranicach dnešnej Słowakii, albo to maje być badania, które zachopyt i Podkarpacką Rusię, Lemkołynu, Wojwodinu i Sewerną Ameryku. Kiedy studenty byli za to, żeby poznakomyty się tak samo i z literaturą współczesnego Podkarpacia, czy literaturą Lemkiu, Padiak predilił w ramkach swoich lekcji 6 akademicznych godzin z poznawaniu literaturnego procesu u Lemkiu. Wdiaka temu dnes możesz trzymać w rukach chrestomatiu, która holem czastkowo przybliżuje studentom, ale i wszystkim zainteresowanym współczesną lemkiuską poezję. Triomy przedstawicieli współczesnej poezji. Padiak u swoim pryruczniku zamierzał się na trioch poetiów. Nestor Rzepeła je przedstawiony w czasty, która maje nazwę Medzi narodną poezją i budytelstwem. Medzi tradycją i nowatorstwem to rozdział knychy, jaki prezentuje poezję Petra Murianki. Poślednim wybranym padiakom poetom, który dostał się do prerucznika, to Władysław Hraban. Kapitoła o nim maje nazwę Medzi nowatorstwem i moderną. Padiak do problematyki wstupuje statią, która przedstawuje współczesną lemkiuską poezję w szerszym historycznym kontekście. Okremy poety są pak prezentowane biografią i kontekstualną analizą ich twórczosty, w jedno i z padiakowym wyborem ich tworzył. Czom na wyhnaniu? Jak już było wspomniane, chrestomatia dostała nazwę Lemkowski tryptych na wyhnaniu, soczasna poezja Rusyniu Polszczy. Możesz sobie dać wopros, czom Padiak dał do nazwy na wyhnaniu. Za pojaśnieniem Padiaka, literaturny ruch Lemki u Kincia 20 i początku

wyhnaniu. Walery Padiak wydał nowy prierucznik u własnym wydawatelstwie Padiaka i wydania publikacji Pitpory Ulomko Sojus w SZA i Kanadzie i Karpacki Międzynarodny Instytut w Higanam, Connecticut, SZA. Czwartek, 7 maja 2026 roku. Sneni przypomnieli sobie igumena Ignatija Czokynu, autor listy Petro Medwid. W niedzielę 3 maja 2026 roku w Klubie Kultury Staryna w Sneni odbyła się wspomnienowa podia z nachody 50. rocznicy śmierci prawosławnego duchownego igumena Ignatija Czokyna, rodaka z rosyjskiego sela Krywej, Sneńskiego okresu. Podia pod nazwą Świtłopys i Zhorba, której organizatorom było obczańskie Združenie Sobornost, uczestnym dała możliwość wydity unikatny, do teper niepublikowany fotografii Pawła Brejera, który wynikli w Skyti na Horbi u Seli Krywej. Znymki z 1980 roku. Jak informował protojerej Petro Soroka, prawosławny duchowny posadnym, unikatne fotografie były zrobione w rokach 1981 aż 1984 i renomowany słowacki dokumentarysta Breyer ich robił w ramkach socjalnego dokumentu o żywocie Rusyniów w Bliczskiej Dolinie. Cytowania. Sud to czarno-biły fotografii karpackich drewnianych chramił, duchownej osobnosti igumena Ignatyja, putnyckiego miścia Horb i Połonyn, które stale obejścią i pokrowytelom generacji, jaka leszyła się wrzelem w naszych wspomnieniach, informował Soroka. Otec Ignatyj był pierwszy monach z posered tutaczniego rusyńskiego narodzenia, który przyjednał się do prawosławnej misji Hladomirowi w 20 rokach minuszego stolicia, jak jeden z niemnogich zjistał na Słowakii, a je tu i pochowany. Totrik przypominamy sobie 50 roków od jego błażonej śmierci. Pojasnę prawosławnej duchownej i zasadnoho. Igumen Ignatyj. Igumen Ignatyj Johann Czokyna, jaki żył w rokach 1899-1986, się narodził u Seli Krywej do rodziny, która w czasie jego narodzenia była grekokatolicka. W 1922 roku ciłe seło przeszło do prawosławnej cerkwy. Młody Joan w 1925 roku był postryżony na monacha i przyjął imię Ignatyj. O rok późniejszy był rukopołożony na diakona i do jaki czas żył u monastyri świętego Joana Poczajowskiego w Ladomirowi. Pak był posłany do Prahy, gdzie jego władyka Savvatij Vrabec rukopołożył na jego monacha. Pak służył na terytorii Słowakii na kilku parochiach. Początkiem 1960 roku odeszł na pensję. Wernął do rodnego seła, gdzie na wierszku zwanym Horb zbudował skit. Tam przeżył resztę swojego życia asketyczno. No wse przyjął ludzi, którzy za nim chodzili. Tak samo każdy rok organizował odpust na chramowy praznik kapliczki u swoim skyti. W mer po tym, jak się wyspowidał, wykonał swoje osobne modlitwowe prawyło i poproszczał się z ludźmi, którego przyszli na wszczywyty. Pochowany był koło swojego skitu. Prawosławny wirujący sztorik putuje ku jego hrobu na praznik preobrażenia gospoda. Toho czasu igumenom Ignatyjom zanima się świeszczenny synod prawosławnej cerkwy w czeskich krainach i na Słowakii w powiązaniu z propozycją na jego wychołoszenia za światoho. Prochodzi proces prowirowania jego żywota i zbierania dokazów, które by mogli westy ku jego oficjalnej kanonizacji. Matura z lemkiwskiego języka. Trzy osoby w ciwi polszczy. To sposób wkazaty kym z mem. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Trzy osoby w ciwi polszczy pisali toho roka maturu z lemkiwskiego języka, choć deklaracji było sześć. Egzamin proszł w trzech miastach, w Głogowie, Peremyśle i we Wrocławiu. Jedną z maturystok była Zuzanna Prokopczak z Głogowa, dla której wybór przedmiotu był świadomym ryszyniom związanym z dostomennictwem i kulturną pamięcią. Zuzanna zdawała ispyt w swojej szkoli, drugim zahalnooświtnym liceju imienia Kopernika w Głogowie. Jak przyznaje, wyszłszy z sali, czuła polechszenia. Po egzaminie czuję się bardzo dobry, arkużniany zaczudował i mam poczucie, że dobry mi piszło, opowiadać. Do wyboru były dwie temy. Pierwsza z nich to, jak w literaturze przedstawiany są Rusyny Lemkę. Porównaj sposoby ich opisywania w wierszach Aleksandra Duchnowicza Jarusyn i Iwana Rusenka Lemkę. Druga tema to, czy historyczne podii mogą inspirować twórców. Rozważ problem, odklikujący się do fragmentu dopisu Natalii Małeckiej-Nowak, Hołos mrze folklorom a formą i wybranego tekstu z lemkiwskiej literatury. Zuzanna ryszyła pisać wypracowania na pierwszą temu, cytowania. Wybrała ją analizę wersji, które w pozytywny sposób opowiadały o Lemkach, ich miejsce w historii, znaczeniu rodziny, wiry i życia w wspólnoty, pojaśniać. Język chyży, a nie lem egzaminu. Do matury z lemkiwskiego języka Zuzanna rychtowała się sama. Czytała książki, prezerała arkusze z poprzednich roków. Jak podkreślać, osnownym było, że z językiem ma je kontakt od dityny.
czytłania. Lemkiwski język znam z chyży.

Besidujemy nim na sztoden. Pisaty nawczyłania uczytelka Margareta Herbut, jeszcze w osnovní szkoli na zaniaciach lemkluskoho języka. Kole praktykuje się to przez roky, egzamin nie jest niczym trudnym. Besiduje maturystka. Stresu też nie było. Cytuania. Komisja była bardzo życzliwa i od początku zrobiła dobrą atmosferę, dodaje. Okrem lemkluskoho, Zuzanna zdaje też angielski język na poszerzonym riuny matematyku i chemię, który planuje studiować na Wrocławskiej Politechnici. My naród, który ma swój język i kulturę. Jak przyznaje, długo nie znała, że matura z lemkluskoho jest w zahali możliwa, cytuania. Kolejem się o tym doznała, od raz podumałam, że choczu spróbuję. Pitperłania rodyna i znajemy, które zdawali to egzamin w poprzednich rokach, opowiadać. Jak besiduje, choć maturu z lemkluskoho języka pisze bardzo mało ludy, to sam fakt zdawania ma jego przeznaczenia, cytuania. To dla nas sposób wkazaty, że my naród, który ma swój język i kulturę. Wiele osób furt nie zna, kim są lemki. Czuję odpowiedzialność za to, żeby o nas pamiętać i передавати to tą historię dalej, podkreślać. Zuzanna od paru roku występuje po świecie razem z Keczerą, a jej didowe pochodzą z Ostawyszy i Bodakiu. Peremyśl, matura w ukraińskim liceju. Drugi maturysta, który pisał maturę z lemkluskoho języka, zdawał egzamin w ukraińskim liceju imienia Szaszkiewicza w Peremyśle. Jak передала dyrekcja szkoły, dla komisji był to pierwszy maturalny egzamin z lemkluskoho języka, a sama podia wyklikała wielo zainteresowania, też z ohladu na rytkist przedmiotu. Kiedy idę o szkołę, była to już dla nich druga matura z lemkluskoho języka. Pierwsza odbyła się w 2019 roku. Trzecia osoba zdawała egzamin we Wrocławiu, w 8. Zahalnooświatnym Liceju im. Bolesława Krzywoustocho. Symboliczny kontekst ma fakt, że to jeden z tak nieczyslennych egzaminów z lemkluskoho języka proszł jak raz w ukraińskim liceju. Osobliwo, że w publicznej debacie furt jawlają cię hołosy o statusie toho języka. Przypomnijmy, że to w jednej z wypowiedzi spiweduczej z pilnej komisji Uriadu ta nacjonalnych i etnicznych mężczyzn Hryhory Kuprenowicz i przy tym przedstawnik ukraińskiej mężczyzny określił lemkluski język jak dialekt. Dyrekcja Peremyszskiej Szkoły nie chciała odnieść się do tej kwestii, ale pozytywnie ocieniła aktywność maturysty. Cytuania. Ten egzamin był ważny dla naszego maturysty. Przeżywał go. Jak podała dyrektorka liceju Joanna Baran, uczennik rychtował się do egzaminu sam, jest wychowany w lemkiuskiej kulturze i dobry osłuchany z językiem. Dla egzaminacyjnej komisji była to pierwsza nahoda, żeby brać uczest w maturze z tego języka. Sam egzamin wyklikał zaciekawienia i jeszcze przed egzaminem maturysta przywiół paru zwrotów dla zaprezentowania, jak zwuczyć język. Dyrektorka zwrnęła uwagę, że choć matura z lemkluskoho języka nie przekłada się na dodatkowe punkty w rekrutacji, jest wydymym sygnałom ambicji i poszany dla kultury i tradycji, z której wywody cię uczenek. Wszystkim maturystom serdecznie gratulujemy. Arkusz z tegorycznej matury znajdete w dopisie. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LEM.fm protiahom minułego tygodnia. Program zrychtuała Natalia Małecka-Nowak.

0: posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

0: Денис Кучеров из группы «Невеста» завершили...
1: Тот програм повторяме.
2: Слово вечера. Програм о словах наших и не наших. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вечера.
3: Słowicie o języku i na języka. Witam Kraśni, Dymko Trochanowski z tej strony. Ciszu się bardzo, że się czujemy i że też dyskutujemy na różnych kanałach. To bardzo fajne. Ja się czasem welo dowiduję i jest o czym być idolaty. Za to, drogi radiosłuchacze, dnes nie będę się rozwijał na początek, bo na początek taki do besidy o niczym nie mam nic do powiedzenia. Za to włączymy nasz dżingiel i wrócimy do tych dyskusji, które były w przedszych programach.

0: Znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Ż jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowane.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

Tak, wiertamy do studia i do słowowici. No i od razu idę z tą temą, o której już przedtem zapowiem, bo pry nachodzi paschalnego pozdrowienia i, no i naszej temy. Gutomu przyszła mi taka widomist, no a i zaczęła się, nie powiem, dyskusja. A jeszcze jedno przypomnę, bo analizowaliśmy pozdrowienia światoczne paschalne Chrystus Woskres i dwie formy odpowiedzi. Woistynno i woistynu Woskres. O tym zmy by się dowali, o tych różnicach. No i tu jawiło się takie zwidania, które zdaje się mi, pewno nam się już dalej jawlało, aż i może do znedawno zmy by się dowali o formach, na przykład prynazewniki ku i gu, no, o tych dwóch formach, albo i ich krótkich ekwiwalentów k, g. Kumi czy gniomu, o, na przykład, kniomu. No i z toho chyba się mi zdaje, naszemu słuchaczowi samo wyszło z widania, skoro przeczytam, czemu zakliku woistynno, woistynu je wo, a ne w, krótko, w. Tak, wistynu, albo w wistynno. Kiedy po tym jest, aha, tu pojaśnił, bo do rozwinęne zwidania, bo jak wyszło tam z późniejszej konwersacji, iszło o występowanie własnego, a nie so własnego. Kiedy po tym jest i, tak, znaczy, że po tym jest własny. Cytone tak, że wo stoi przy literowych zbytkach, a samo w jest to, jak jest własny. Najpierw mir wo Wrocławiu. Ja jeszcze dodam, że nasz słuchacz jest z Wrocławia. No i faktycznie, idę tu o to, tu różnicu D jest wo, to ta krótsza forma, a koli występuje w. O tym zmy kus podyskutowali, czy najde się da jaki pryncyp. I faktycznie, jakbyśmy tak posmotrili i zaczęli to rozbierać, co się w tym jest, że to ta forma wo, znaczy z własnym, ona by mała występować, jak po niej stoi da jaka zbytka paroch so własnych, znaczy ciężkich do wymowlenia i tak dalej, i tak dalej. Ale zacząłem to prowiriaty w różnych słowiańskich językach i to nie do kińcia tak wsiady jest. No ale jak pewno znacie, musimy zaczęty od początku, od Kalsia jawyli tak dwa ekwiwalenty w, wo, z, zo i tak dalej, i tak dalej. No, dobry. Najpierw teraz powisty, że kolisy jeszcze na tym praslawiańskim czy cyrkiewnosławiańskim gruncie występowali, jak znamy, a jeszcze ku spizniejsze też występowali tak, o których nieraz im by się dówał, pił własne, tak krótko własne, które nazywali się jeramy. No i potem w, z, taki krótki własny win występował, a jego refleksy, jak kiedy kto by znał czytaty cerkownosławiańską azbuką, to na pewno spostrzegł, że tak sud często prykińcy slił, często w sredyni słowa, on sud podobny do dneśniego naszego twardego i miękkiego znaku, ale to w kolesie było czysto sztosy incze. No i jak to się stało, że mamy dnes w i wo, z, zo, w tebe, w mene, ale zo mną, z nahody, ale z odwista roki, o, już te pierwsze dumują, zna te różne premiery. Otóż to jer przyszedł taki czas, że one się nie utrzymali w języku. Znaczy, one zniknęły. Ale nie wszystkie zniknęły, bo jedna, w zależnie od pozycji w słowie, pomiędzy słowami, w ryczeniu, w różnych też zbytkach, albo się redukowali, znaczy zanikali, albo perweli się w pełnej własnej. I tu jak raz to twardy jer, który stojał za w, albo za z, win albo zniknął, albo zmienił się w pełnej własnej o. No i od tale mamy, jak raz dwie formy. W paroch inczych przy nazywnikach też, ale
даю их як пример. Но идеме до той тезы, что все мусит быть форма во, кет по ней стоит даяки, даяка сбитка парох согласных, ци тяжко вымовити, ци слово зачинать от ве и так далее, ци аналогично с тем приназовником зет. No i zacząłem smotrit w różnych językach. No i wydaje się mi, że tu nie do końca tak jest, bo kiedy sobie zaczniemy smotrity, to mamy w chrzy, mamy w gorliciach, mamy w szkoli, ale mamy we wszystkim. Tu już mamy faktycznie zbytku, ale mamy na przykład z bratą. Br, z br, to już też jest się robić z toho taka, możesz powiedzieć, zbytka. Mamy zo szkoły, ze wszystkima, zo mną, ale już z tobą. Tu oczywidno, jeszcze pamiętajcie, że to wszystko, w zależności od pozycji ony, to z może się zmienić w s, bo się... bo to przy dwóch słowach ono ogłuchnę. No i takim zaczął smotrity. Ty nasz słuchacz z Wrocławia, który żyje w Wrocławii, a ja żyłem, o to tak, bo żeby to miejsce usłupło, w Warszawie. Tu mamy w i w, w Wrocławii i w Warszawie. No, ciężko powiedzieć, że dasz to wymówić lekrze albo ciakrze, bo to się mi zdaje pouczenia w i z następującymi słowami, one zachowują się dość nieregularnie. Się mi zdaje, jakbym miał to podsumować i odpowiedzieć na to zwidania, to te warianty na pewno wyrastają z toho dawnego stanu, kiedy to te krótkie przynazywniki mali jeszcze jer. Po tym możliwe, że był ku temu dajaki pryncyp. To najczęściejsze tak jest, że przy tych zbytkach może się jawiło, a tam nie było, gdy nie było tych zbytok, toho one było. Ale się mi zdaje, że tu nie jest takiego mocnego pryncypu, który moglibyśmy zapisać, za to, że to już tradycja i historia języka i rozwitku i fonetycznego i czysto inczego tradycji zapisu i wielu pewno inczych procesów i faktów zrobiła tak, że to, co się w języku utwierdziło, ono ma to tu dłuższą formę wo, ci, zo, a drugie jej nie mają, to będzie w i z. Ale ja bym tu jeszcze wrócił do takiego czegoś, bo tu założmy, że już im odpowiem na to, ale spostrzegłem, to znaczy zafiksowałem, znamy też o tym, że okrem tej wokalizacji toho jera, znaczy pereminy toho jera w o, bardzo często w przynazewnikach też inne procesy zachodzili i to już w późniejszym periodzie rozwitku języka, na przykład taki proces, o którym zmy, tu długo by się dwali i nieraz, znaczy, to i wominy o do i w nowo zakrytych składach, znaczy tych, co się kinczat na sołasnej. No i mamy tak przynazywnika jak pid, to idę od dawnego pod. Mamy nad, tu jak raz nie alternacji, ale i one mają to dłuższą formę, bo pido mnom. Nie, pid mnom, nad mnom, ale pido mnom, nado mnom. Aż i tak akcentujemy, tak jakby to było jedno słowo, choć tu mamy związek prynazewnika i nazewnika. Nie wste, bo oczywiście w dakotych prysłownikach mamy pisane razem predo wszytk. Mamy pred, czy formu pełnogłosnu pered, ale w toho roda po uczeniach będzie predo wszytk.
tak? I za to trzeba pamiętać, że to nelem w, nelem w, nelem z, ale i to te incze prynazewnika pid, cy, cy, nad, cy, peret, pred, to ta korotsza forma. Ale kiedy już zme przy tych nazewnikach, przy nazewnikach, o, może tak, trzeba muszę jeszcze wspomnieć jedno, że to wse wspominam, jedna z takich ważnych, ciekawych, też fonetycznych prykmet lemkiwskiego, lemkiwskiego języka. Taka ciekawinka, no ale bardzo fajna. Kiedy to prynazewnik, to w przede wszystkim, tak w, nam kus przechodzi w inny zwłok. To znaczy mamy w mene. Mamy na premier, oj, ciś prynazewnika, pamiętajcie, uczyli się z innymi częściami i na premier w czasosłowach, tak? Mamy w merty, w daryty, w mene, w noczy. Ja tepe specjalno to wszystko rozdzielam, a tylko, że na pewno staczyli taką wymowę, o tym na pewno im kiedyś by się dual, jak h, mene, noczy. Wczera noczy było studeno. Był mene wczera cymbor. Merty, daryty. Ale tu też trzeba uważać na jedno, że czasem mamy jeszcze drugi wariant, jak znamy, mamy w języku to par zwłoczny i głuchy, że tu jak raz h występuje to d, to ta fonetyczna zmina w wymowie, kiedy stoi przed zwłocznym, zwłocznym sogłasnym, to znaczy gmene, gnoczy, gmeraty, gdaryty, ale kiedy to we w zapisie, a he, który w innych premierach było stoi przed huchem, to już się zmienia na ch, chtebe, chpasty, chpyty się, i tak dalej. Także to te wszystkie fonetyczne, o tych wszystkich fonetycznych wariantach trzeba też pamiętać. No i tak u nas skoro może jeszcze konkluzję. Nie naszą jem isto bars takoj takiego pryncypu, który by absolutno tworzył, koli jest dłuższa forma tego prynazewnika, a koli krótsza. Tu raczej na ucho trzeba to ryszaty, a nie pryncypom. Tak już się zrobiło w tradycji, w historii języka, że będę w Wrocławiu, w Warszawie, będę w Chyży, ale będę ze mną, z tobą i tak dalej. I tak dalej. Tu trzeba bardzo uważać. Zaproszę was na muzyku, bo jeszcze mam jedną temę do pretrzych programów.

A ja teper na wernu do programu z Peret Tyżnia. Za to, że to już tak jak im dumał, już pierwszy udar w Darjajut na mene bił cariwiane. Znaczy z moją hipotezą o etymologii nazwania seła bił carewa. Tużnym tomu im posiadał o tym, że szybko mi idę ku tomu, że to nie idę od biłoj carewoj, ale idę o wił czarewa. Od owec. Albo od wiłczariu. To już w tym momencie istotne. No ale tu paru takich hipotez się mi po prostu złożyło. Za to lem jeszcze dopełnił i pojaśnił, że też do tomu rozwiąłem pierwszy zapis bił carewoj, jaki ma wyt biby czareban. I więc się z niczym nie schodyt, ani nie zhodyt. To znaczy z absolutnie żadnym pizniejszym zafiksowaniem nazwania seła bił carewa. I za to by się dojął o tych hipotezach, bo to od nich to dumam, że już dnes nie wyriszyt na pewno, jak to było. No, to było paru sot dobrych roki u tomu. Ale by się dojął też ten tomu, że możliwe że nazwę jej paleograficzna hipoteza, znaczy to zapis z czużego systemu albo zapis kohosych, to czuł rusyńską formę, ale pisał jej po łatynie, tak? Za to mu się złożyło to w biby czareban. No i tu im powiem o tym, a dyskutuję jeszcze z jednym biłcariwianą na to tu temu, że możliwe, że tot, kto zapisywał to pierwszy raz to nazwania, mich znaty załóżmy lipsze kiryliciu jak łatynku. Mogłoby ty inaczej znał łatynku, a wiedział możliwe kiryliczny zapis, choć tu dokazu nikoli już nie będziemy maty. Ale sam to mechanizm podobności pomiędzy dwoma tyma systemami pisma, a ja tu w swojej hipotezie jem postawił takie sztosy, że to biby czareban, łatyńskie B i kiryliczne W maje taki, wygląda tak samo w zapisie i tu była moja osnowa ku tomu, żeby wywodzić to tu hipotezu. Tam drugi czas toho zapisu z 14 stulecia, pierwszego zapisu Biby Czareban, drugi składował sudmejsze ważne, tam one raczej dopełniły moją hipotezę. To ta pierwsza hipoteza, kto jej zapisał, nie słabo rozumiał system, znaczy kuz go musiał perekrutyt, zapisał tak, jak czuł, albo tak, jak mu się zdawało. No i tu jeszcze jedna taka hipoteza wyszła, że przy tym ciż przy tej wersji, że jednak kiedy dach to zapisał, to musił dać to poputaty, choć to raczej była taka systemowa, bym powiedział systemowy błód, jak tak jednorazowy jaki taki lapsus. No bo tu też trzeba doprecyzować, to biby czereba wygląda kosmiczno, prosto, więc z niczym one możemy pouczyć, absolutnie z jakim slawiańskim, czy może już prosto polskim słowom, rusyńskim słowom, zachidnio-slawiańskim czy schidnio-slawiańskim, tu absolutnie nie jest się do czego, tak jakbyśmy literalno rozbierali dawną bił carewu na czasy, znaczy to biby czareban. No a tam widzimy już paru fajnych, ciekawych językowych procesji, które już na tamto czas, koniec 14 stulecia, w języku prochodzili, tu by się o tej wymieni Odo i kotre idę w, jakby to mało nazwania seła, aby ty

No stos, tak czy tak. A to dziś może opravdaty, bo na nosowych własnych wschodniosłowiańskich językach już to nie było. To te jery, o których im by się duło, już to zanykali, albo już to się wokalizowali, to jeszcze chyba, to jeszcze pretrza, bym powiedział, pretrze procesy. Fonetyczne procesy. Tu widzimy protetyczne W na samym peredzie, kiedy moja hipoteza była prawdziwa, to znaczy, żeby to iszło od owec, a to W widzimy w słowie wiłcia. Owec to już jest bez tego praktycznego W, ale w mnożeniu wiłci, wiłczar i tak dalej. To dnes widzimy w takich słowach jak win, wikno, czy wisem, tam toho W kolisy nie było. No i toż. Ja proponuję, dyskutujmy dalsze. Lubię stawiać tego roda hipotezy, a etymologia, jak już mi jeden bars, dobry mi znany pan profesor powiedział, że to bars, ale to bars. Ciężka skrypka chliba, ale trzeba stawiać hipotezy, żeby język rozwijaty i żeby w nim grzebać na tiłko, a jeszcze okrem tego będę to bardzo ciszyć. Nadziwię się, że i was zatopiszcie na demko@lem.fm. Podyskutujemy sobie dalsze. A to była Słowicia, Demko Trochanowski, demko@lem.fm. Piszcie, dyskutujmy. Słowowicia. Program o słowach naszych i na naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

takie wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiesz.

brzozami się wrata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się wrata.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
2: Karpacka Ruś, numer 46, piątnicia, 11 żółtnia, oktobra 1946 roku. Hryhory Kochan z Florynki, powit Grybiu, pisze do stryka Teodora Kochana w Winnipegu, Kanada. Piszesz to trochę lechsze stało dychate i weselisze, ale przez ostatni 3 lita wojny było duże ciężko. Dalej pisze tak. Brat Jarosław, 33 lit, minuszy joseny zahynu, muczyny czaju smerciu za nas psich, za rodynu i za ciłe seło. Brzecho nema. A to przez swoje upertist i nieposłuch, bo jemu zdawało się, że on najmudrejszy i nic nie posłuchał. Zahynął, tak skazaty drugi raz, bo pierwszy raz był ciężko ranny w nogu od kuli w udi i mał złamaną. Kosty piszle na kawałki i to zaraz nie rzekł luba. I z tego się jakosy wyliczył. Postrzelany był na naszu weleju w 1942 roku. Potem bidował i liczył się ciłe lito i wyliczył się. Był chłop zdrowy, a tak marno piszą. Nie znaju, może kto z rodyny brze wam to opisał. Żył liszczy, słowa Bohu, tety Paraska Eudokia, tety Paraska Diłka Marysia oddała się tych miastnic i tu koło mene żyje. Doma jeszcze Orysia ostała się. Fecio, ich syn, pomer. Był żenaty, ostało się dwóch chłopciu. A nasz brat Anio siedzi zaaresztowany przez to tu podiju Jarosława, ale ma je skoro wyjdę na swobodu. Bohato naszych lemkiów wyjechało do Rosji i z Florynki ponad 50 familii, a de kotry seła ciły. Może tam lipsze wam o tym widomo? Tam jest lipsze, bo u nas bidota, chory, neuroczaj. Ale jak im żyje się, to nie znamy, bo nie pyszut. Ja sklepu nie prowadzę, nie dało się, lem pracuję na zemli. Zle mi nie jest, ale pereżywałeś ryżno, że i worocham moim to nie życzył. Boch o wielki dopomich to peremoczy, ależ to te prestany nie witamo. Antonia Haponiuk, Salej, w Lorain, Ohio, dostała pismo z rodnego seła Kwiatony, Gorlickiego powita, pisane 8 września, septembra 1946 roku. Pyszut, że to dostali pakunok, kalendar i gazety, jakie ona im posłała. W pakunku były 4 pary czerewik i groszy, jakie jej posłali, przyszły w porządku. Dalsze w tym piśmie przedstawiają listy o bandytach. W Pankni bandyty powisyli 25-rocznego parybka, bo skazał polskiej policji, gdzie to ta banda skrywała się. Polska policja grozi surową karą każdemu, kto znaje dasz to bandytach, a nie donese własnym. Tak to parobok w Pankni znał o bandytach i dał znaty policji. Zaraz przyszli bandyty do seła i toho parybka powisyli. I z toho wydno, że bandyty mają swoich agentów i w riadach polskiej policji, które zaraz peredają bandytom koledach, kto donese na nich policji. Dalsze w tym piśmie donosia też to do uścia przyszedł prawosławny świeszczennik. I ludzie w ciłej okolicy duże tiszat się tam, bo pierwszy był u nich polski świeszczennik. Petro Drabiak w Lorain, Ohio, peresał w redakcji Karpackiej Rusy pismo, jakie on dostał od swojego szkolnego towarzysza Tymka Susitko i z seła Poworoznyka, powit Nowy Sącz. Tot szkolny towarzysz prosit odnajty jeho tetu Juhasku po morzu Galek i Sofiju po morzu Żelazna i peredaty im pismo. Pered wojną one żyli w Brooklynie. W piśmie do tety on pisze. Powidomlu was, drogie tety, że mama moi wyjechali na schód, a ja ostał się doma. Bo znate, że po tej strasznej wojni, jaką my ho pereżyli, to naród się straszno zniszczył. I z tej rozpaczy tak każdy się tu lat poświti, bo i tak nikt nic nie maje, i tak nic nie czyje. Ja żenaty i mają już 4 ditej. No nam bidu pchają z dnia na den, aby bleżek smarty. Może wy i czule o naszej bidi, no jednak to, co toho nie pereżywał sam osobisto, nie może sobie wyobrazyć, jak to wyglądać, bo nie wszystko jej gazety opisują, albo radio hołosyt. Z niecierpliwością budu ożydaty jako i niebud widomosty od was, drogie tety, co żyjete i jakie wasze powodzenia. Ja nie znaju, co jest z wami, czom nic nie piszete. Teper takie pyszut, że nikoli nie pisali i wszystkie się odzywają, a o was ani słychu, ani dychu. pozdrowlaju was wszystkich razem i żelaju wszystko najlepszego. Wasz Tymko Sosidko, syn Teodora Sosidko z Kocuriu. Stefan Kopyj w Bristol pouczył pismo od brata Biżęcia w Germanii. W tym piśmie była kartka od jego towarzysza Mykołaja Kastranec z Odrechowy, Saneckiego Powita, który prosił swoich krajanów pomocy odszukaty jego ciotecznego brata Iwana Hrubiaka. W 1938 roku tot Iwan Hrubiak nachodził się w Buffalo. Jeśli by kto znał jego adres, albo on sam najpisze na adres Mykołaj Kastranec, postkom UNRA, tym jeden bisem sim. Niemcy.

w oczy, pozerającoj w oczy lem. Prytul żenia waniczku,

pozerali na chmaru lem. Czom ty chmaro zazdrostysz toho szczęścia lubostysz?

lud, poklachtiać się lubuju tlem. W temnuniczku w ubo.

0: Zaraj też tacy chłopci, zaraj te, wesoło!
1: Zamierzam, nie, wydaję.

Anna Horbel. Ja już mam 89 rok. 40 ludzi z Bortnowo wzięli do Jaworznej. To było straszne. I tam muczyli. Za darmo, za darmiśko.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak z łatru zaczęły robity w czorni, w botnim, smychało z łatry, ładowały. I przyszedł ze świta i mówił, chowo z łatry postawiony, mamy na kredencyku, tak na stojat. Tak na wido, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyci świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, nie ciasunku i nie, nie choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, ja mam serca.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priyashiu, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchati zawdiaka kamaradskomu Radiu Rustin FM z Bratysławy.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
2: Czytania to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
3: To czytat myszkę żyje dwa razy.
4: Radio czytalnia.
5: Chysza bez knyszok jest jak tiło bez duszy.
6: Dumam to czytam, czytam to jem.
7: Knyszkę są towarzystwą, które sobie człowiek sam dobiera.
8: Daj Boże dobry den. Witamy Was serdecznie w czerwowym odcinku audycji Radio Czytalnia, jaka ma na cili propagowania czytania, głównie czytania po rusyńsku, lemkiwsku. Na dneska wybraliśmy bardzo przyjemną temu. Budeme czytali tekst, w których jest besida o idli. Idżunia jest ważną częścią życia. Nie czuduje za to fakt, że często jawić się i w literaturze. Na początek zapraszamy do wysłuchania werszyka, który w szkole jest hosnowany przy wwodzeniu nazw osnownych dzieł.
9: Sylawko Słobodan,
10: Marka Istywaryła,
9: Malka Maleńka, mamku prosiła, żeby ją mamka też to nauczyła. Soli ty, cukry ty, kwasny ty, popry ty, i wera i stywaryty.
10: Marku maleńku, tak mamka wczyła. Pozeraj Marko, jak robił dyło. Solu, cukru, kwasniu, popryu, i wera i stywaryju.
9: Marka maleńka z mamką robiła. Wszystko wsiadano, co trzeba było. Soliła, cukryła, kwasnęła, popryła i wela i sywaryła.
10: Nianko ił Marku chwalił. Mamka iła Marku chwaliła. Kociatko iło Marku chwaliło. A Marka nie iła, bo się bar zmryła. Recytowali Sofia Rutkowska
9: i Martin Rutkowski.
8: Коли не хоче нам ся варити в хижі, або не маме на то часу, можемо поселитися в корчмі. Перед війном так корчм барс часто вели жиди. Мали вони голову до робління інтересів, зато часто були богаті. Послухаймо оповідання о хитрим корчмарі, котрий в неуцтивий спосіб chcił się zbohatyty.
11: Jak cygan chłopa wyboronył. Dawno, dawno temu na Lemkołyni żył sobie gazda Fecio. Nie weło się mu źli, ale nie był jakysym wielkim bohaczom. Struchał z bukowoho dereła łżyci, kotry pak prodawał na jarmaku. Wse, koli wertał z mista, wstupował do korczmy Żyda Icka, jak umyniał po dorozi. Fecio barsy chwalił szczyryst i hostynni z staroho Żyda. Koli do neho zaszął, wse dostawał darmo dwa zwarene jajcia. Ale po miesiacy Icko powił Feciowy, że musyt mu zapłatyty za wszytkie jajcia, kotry ził. Fecio nawet się wtiszył, bo ne chotił niczego darmo braty. Obrachował se, że jak prez miesiac dwa raz w tyżny izdył na jarmak i wse ił po dwa jajcia, to budę musiał zapłatyty wisem grajcariu. Jajce w tot czas kosztowało pił grajcaria. Na drugi den piszą do korczmaria z groszamy, ale chytry Żydysko wyśmiał jego rachunki. Powił, że choćby mu wziął ciłu gazdiłku, to i tak dołchnę budę spłaczeny. Gazda bars się strapył. Znał, że się nie wyboronyt, bo tot chytrak Icko tak wszystko popero na czat, że na pełno sprawu wygrat. Nie chciał wertaty domiu. Wydumał, że dzirgnę się na rosochaty sośni i budę po strapliniu. Zaczął hladaty po kieszeniach da jakoho motuska, ale jak na zlist, nycz w nich nie było. Nawet portki wziął se takie akurat, że nie musiał ich remenią perepasuwaty. Dumał i dumał, aż w kińcy wydumał pity do kowala, cygana i horia. Fecio znał, że to dobry człowiek i rachował na to, że może win pożyczyć mu motus. Jak wydumał, tak i zrobił. Ihor od razu wzrił, że Fecio czymsy się hryze. I tak dołho ho wywidował i ho muczył, że gazda opowił mu wszystko od początku. Kole skinczył, cygan zwidał. A to ty jajcia były wareny? Hej, a też by ni. Riuk chłop zaczudowany. Cygan zaczął się strasznie śmijaty. Fecko podumał, że kowal tak ciapereniał joho dolą, że zdurił. Ale w kińcy Ihor powił, że pomoże mu w bidzie, lem ho musyt podaty w sudzi, jak swojego świtka. Perec sprawą w sudzi Ihor dał przyjatelowi jeden nakaz. Choćby się szto dijało, nemoż mu się było odozwaty, lem terpyli wiżdaty. W sudzi Icko zaczął rachuwaty, że prez misiac Fecio ził 16 jajec, a z tych jajec byłoby 16 kur, kotry znesliby po jednym jajcy denno. To by było 480 jajec prez misiac, a z nich byłoby 480 kur, kotry nesliby po 300 jajec w misiac każda i tak dalej, wymieniał zadowolony prez hodynu. A Fecko nie odzywał się nijak. Sudziaś widował się ho. Cydasz to chocze powisty, a to dnycz. Nie dość, że Żyd zrobił z neho dziada, to jeszcze przyjaciel Ihor zrobił se z neho śmich i nawet nie pryszał do sudu. Wszystko iszło tak, jak se to zadumał Żyd. Sudia był po jego stronie i koli mał już wydaty sud, z wielkim huką wlecił do sali Ihor i zaczął przepraszaty wszystkie spiźnienia i opowiadaty, czom to się tyłko spiznył. Posadył jem paru dni tomu warenów fizołów w zachorodzi. Baba mi besiduwali, że fizoła już po trzech dniach z zemli wychodzit. Siedzu i żdu aż zejdę. A tu minął już prawie tyżden i ani słychu, ani dychu. Pilsze jem już nie mich żdaty, bo mam fecia boronyty. A fizoła jak nie zeszła, tak nie zeszła. Taty, durny cychane, wydił jest da kole, żeby warena fizoła zeszła, zaśmiał się Żyd. A ty, Bortaku, wydił jest, żeby z warenych jajec kurjata byli? Odrógł Ihor. I tak sudia Fecia unewinnył. Ale od toho czasu był win już lem w chyży. A warenych jajec do gamby wece nie wziął. Czytała Warwara Duć.
8: Lemkiłska kuchnia ostatnimi rokami staje się aż coraz popularniejsza. Kulinarny bloger docinia jej prostotu. Seret propozycji jarskoho idła czas to jawyć jakie solicia. Posłuchajmy bajku autorstwa Semana Madzelana, w kotri warianka, bohatsza polyłka zroblena z burakiu, do wariat kieselici i w jaki sposób kieselicia się boronyt.
12: Seman Madzelan, warianka. Do chwariała raz warianka, kieselici w pości, wydysz, wydysz, kieselicio, meny idiat hości. Ja czerwena jak malina, a ty blida, blida, a gazdowe tialem idiat, jak już znanych bida. No bo wydysz warianoczko, musisz o tym znaty, że dobroho przyjaciela lem w bidi poznaty. Czytała Ania Dziamba.
8: Choć idło na lemkołyni było skromne, to ludy ne hołodowali. Wse mali przynajmniej temny, żutni chlip, do kotroho były przyzwyczajeny, a od świata i na kiermeszach hostyli się daczym lipszym. Kobasa czy miaso, kotrych nie iło się na sztoden, musili smakować wyjątkowo. pak, kiedy przyszło weselinie na radziańską Ukrainę, ludzie tu żyli za tym, co mali skorsze.

0: lemk wse szanowali chlip. Nie zmieniło się to do teper. I szczu gneska, nie smotriaczy na postup i wszutko zminy, wielka część ludy zaczyna od krojenia nowego chliba, od postawienia na nim nożom znaku kresta. Bilszist z nas trymat krasny zwyk ciłowania chliba, który wpał na zemlu. Posłuchajmy wersza o peczyniu na susznego chliba.
1: Iwan Hołowczak, chlib. Triszczat dyrła, letiat iskry, letiat w komen z szumą, triską. Iszczy chwilka, ohen hasne, sztosy pachne, tak prekraśni. Ja posmotrył prez wikące, mama w pec uszkładu tsące. Jak to było w chyży jasno, jak na słusznej w piuksie kraśni. Czytała Natalia Połechacz.
0: Karpacko lisy, bohaty sud wzemny płody. Na hryby, jagody, jafory, liskowy orichy, cyzila, zjeżdżają się ludzie z ciłej okolici i turysty zo świta. Hryby sud jednym z ważniejszych produktów w menu lemkiu.
2: Wasyl Chomyk, Pitpenke. Była głęboka osień, dawno opało listia i szurchotiło pod nohami, zaczynało podzichaty morozom. My iszli lisom z koszyczkami i pozerali naokoło. Lis spokojno szumił z witrą. Niby się skarżył, że idę morozywla, a win hoły. Po derewach skakali wawirki. Znosiaczy do dudeł ostatnich ryboczki. Denede pereszmyrgowali zajaci sywy. Rudy leszki w suchym liściu kokoszyli się iżyki. Lis żył swoim życiom. Od prawika zawedenym rytmom. Iszli z mesoj pomały. Aż tak wyszli na staru pasiku. Starezny pniaki obrosły mochą i gustą trawą. Trawa wkryła się liścią i zosochłą pałuczyną. Tu na pewno nit pitpenok, bo już dost studeno. Pożuryła się sestryczka Marysia. Powinny być ich wariu. Idemy, idemy. A pit nohamy sztosy. Czałk, czałk. Szto za bida? Stał jem, rozgrybam trawu. Boże, ta tu w trawi pełno pitpenok. Metnuli z mesia rozsuwaty trawu i zberaty pitpenki. Pełny koszy zme nabrali. Ledwo donesli. Do północy zme czystyli i marynowali. O, to budę w zimie smakowało. Lipsze jak miasyło. Czytał Kyprian Rutkowski.
0: Gostynnist jest prymetą wszutkich Sławian. Jednak ne wszutku i ne wse sud gostynny. Tradycja hoszczunia się zanykat. Bars szkoda, bo pry spilnym stoli dobry się besiduje, tworiać się nowe dumki, a medże ludzkie relacji stają się lipszy. Posłuchajmy mudroj rusyńskoj narodnej bajki, kotra wczyt toho, że pohostyty trzeba każdego, tak bohatoho jak i bidaka.
3: Rusyńskie narodne bajki. Hołos naslyły. Żyli byle gazda z ożeną. Mali się dobri, bo gazdiłka była wielka. Ta chtile maty jeszcze bilsze. Za to skupili każdomu. Nawary drzena fizoły z kapustą, kormy dniom słuchuj ciły tyżden, lecz inszej siorbanki nazrychtuje, jeszcze hirszej. Duma usłucha, jak perechytryty gazdyniu i gazdu, bo już mu zbrydło isty den w den jednu strawu. Bliz wieczer na slyłu wsadzi, rwe slyłki i mecze do chyży. Poczuł gazda, wylecił na dwór i zwiduje. Kto na slyli? Słucha mołczyt. Kto na slyli? Wizwy się, bo za strylu. Ja, głaz Boży. Taż to trzeba. W was służyć syrota. Wychomuczyte strasznym hołodom. Wielki grich mate. Boh was pokarę, pidete na żebry. Zostraszył się gazda, wernął zażurenej do chyży. Słucha tymczasem, zlis z dereła, skoczył

0: Sztoże nam czynyty, desio nam podity.
1: Neboho, jak wydno, musimy słuchu li przeszanowaty. Powił gazda i tak oj pochnął do stajni. Żena w tym czasie wzięła się do warienia weczeri.
0: Łaniu, łaniu!
2: Aż to, pane gazdo?
1: Chodne Boże weczeriaty.
2: Ja już weczeriał, pane gazdo.
1: Taż to ty tam weczeriał?
2: Fizołu z kapustą.
1: Ta chod zas weczeriaty.
2: Jane hołoden.
1: Chodne Boże, chod.
2: Ta dajte spoki, ja sytyj.
1: Chod skoro, bo weczeria wystynę.
2: Wziął gazda chłopcia popid ruky, pit wychnął z ożołoba.
1: Posadyła gazdynia słuchu do stoła. Nakłała na talier jasznyci.
2: Idź, dytynko, idź.
1: Poił smaczni łancio. Chocze i ty spaty zas do stajni. A gazdynia ni. Rozstelyła czystu pościl i już ne pustyła słuchu z chyży. Czytała Warwara Duć.
3: Żujemy w czasach, koli w nas nikomu nie brakuje idła. Ale cud jeszcze miścia na świecie, de ludę terplat z głodu. Pamiętajmy o tym i starajmy się szanowaty to, co mamy. Nie marnowaty idła. Szanujmy chlib i wczujmy to dity, tak jak nas nauczyli toho naši predkowie.

Snyją się migi do tej nocy i są w uboczy jarubaty. Gdy lata liniły tu chybocy, postukujuczy ciągli gori wygonom wiz, a za nim luch za wlakami. Dido oczami niebo mirjał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesną natchnieni rozśpiewał się za zelenią, prigorszczami gyłtał teple promienia, życia nasienia. A smużka pod obiczu zdawało się sama klicze, podżele gaz do gumi, takim cię dawno nie widziła, ждала jem, tu żyła. Zemle, zemle.

wodzie. 3, 4. Młynarz na wodzie, dziecko we wodzie. Oj dziecię, ty dziecię, oj dam ja światu znać. Kasinka wójtówna, to jest twoja mać.

i twoi wołosia, rukamy hładyty. Chciłbym czuć zapach, szepit hołosu twojego.

Dobry wieczór, witajcie drodzy słuchacze w sobotę 9 maja za mikrofonem Seweryan Kosowski i tak od razu mi się serce raduje, bo dziś mogę do was wysiedlać prosto z mojego mobilnego studia w Wierchnej w Gladyszowi, prosto z serca Lemkowiny. Tak na sztoden, kiedy czujecie o doma, w każdą sobotę po godzinie 20, no to wysiedluję do was z Wrocławia, ale dziś mam to tu przyjemność, że jem w górach na naszej zemleczci. Za to i wy, kiedy nie czujecie z Lemkowiny, tak was kraśnie pozdrawiam, ale i pozdrawiam wszystkich tych naszych Lemkiów, Rusnakiów, słuchaczów, lubitelów Radia Lem FM, po dalekiej czużyni rozsijanych i w dalekich innych krajach, gdzie nas też przez internet na pewno odbieracie. Drodzy słuchacze, ta audycja o domaż, bo o domaż po ciężkim tygodniu тяжкой работы вшитком сянам належит. Так что я вас крашне прошу на ту аудицию через годину собі доброй музики послухаємо.

0: Odomarz.
1: I witajcie po przerwie. Dnes doroslacza audycja Odomarz. Moż powisty maje mały jubilej, bo dnešnia peredacza to 250. odtynok tej audycji. Tak na sztoden nie rachuję toho, no ale jak sobie pizniejsze zapisuję i do naszej radiowej bazy, do archiwu dodaję to te programy, tak dnes pozeram, że to już bude 250. odtynok tej peredacze, którą ja gra steper. Czujete. Tak, że świadkujmy, weselmy się i we ze mną, a ja z wami.

jeszcze radny z Zaran. LM FM. Słuchaj, передавай другим. LM FM.

Wertam do Was, przypominam, że czujecie audycję o domaż w Radiu Lem FM, nadiju się, że nas dobry czujecie, że dobry Radiu Lem FM odbieracie i nic tam Wam po drugiej stronie nie triszczycie.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.

Dorosła, czy witajcie? To audycja o doma, że za mikrofonem Seweryan Kosowski i my produżamy to nasze wysyłania. Dnes sobota, która poprawdzie się nam już kończyć 9 dzień maja. Zaraz niedziela, tak że życzę wam wszystkim, żeby ta niedziela była dla was fajna, przyjemna, słoneczna i żebyście znaleźli czas na to, żeby może pity kus i po naszych górach powandruwaty, kiedy na Lemkowyni znajdujecie się, kiedy żyjecie na Lemkowyni, a może jste na Lemkowyni, na Lemkowinu w rodną stronę, jak raz zaszli. Toho wam żełam, żebyście na to i znaleźli czas. No, a okrem toho nie zabywajcie czuty, słuchajcie radio LEM FM. No ale my mamy jeszcze kusisia dobrych paru chwil zarezerwowanych na dzisiejszą audycję, tak że ja was zapraszam posłuchać paru fajnych śpiewanek.

Raz się przytrafiło, nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary t-shirt

Cygany grali cudowo na ruślach. O, prekrasno. Muzyka była cygańska, to żebym słuchał. Nie tak gnezdko to, że pod czorta warta. Słuchaj, je. Nem tak grali, że jo, i za, że się na nim ta grał, bo ludzie zaprosili. Nie, że dawaj mi tysięcy dolarów, jak to o kim nie wspominał, żeby żył.

Drodzy słuchacze, teper pomaleńki będziemy się praszczać, ale jeszcze na koniec o jednej sprawie, od że w tym tygodniu już, który się kończy, pomaleńkę przechodzili pierwsze maturalne ispyty, no i takoj była 6 maja pisana matura z lękiewskiego języka. Tego roku 3 osoby pisali w Głogowie, w Wrocławiu i w Przemyśle, co ciekawe, w Przemyśle w ukraińskiej szkole była pisana matura z lękiewskiego języka. To taka ciekawa informacja. O tym oczywiście na portale LMFM, tak że ja wszystko wam nie będę wysiedłał, bo to wszystko dostępne od rukę. Lem zajte i przeczytaty tekst, który jsme tam wam podali. No a od mnie na dnes to tiłko. Majte się szumni, dobrani, czy zdrowie wszystkich z Severian Kosowskiej. To była audycja o domasz.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zelenist, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcia żażda zdremuzgała, czy człowiecza zawyść połamała? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tołdy iszczy w dobie kremenia kresanego, wsim po drodze było. Dawał jest im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczkom w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój hołot i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec lizły rosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogneną lamkiuską dolą, perekoty polom witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jarjat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut. Potička.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula perekukat swój czas, to się wastriaba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa. Lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zolo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminy się za zuleńko w astriach.